0: Chilli Z.
1: Chilli Z. Nastaw się na chill out.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Marta Białek-Greczyk, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych EU. W Mieście o Świcie dzisiaj rozmawiamy o ważnych sprawach. Jesteśmy w Warszawie i chcę wam powiedzieć wam o programie, który nazywa się Kioski Troski. Być może zachęcić do tego, żebyście wzięli udział w kolejnych jego edycjach. Program jest realizowany raz w roku. Ja jeszcze tak chciałam na chwileczkę zatrzymać się przy tytule, który wydaje mi się świetny. Po prostu pojemny, ale też no, taki lekko sentymentalny, bo te kioski znikają z mapy Warszawy. Natomiast nie znikają z miejskiej przestrzeni na pewno problemy, z którymi się mierzymy, pracując w obszarze kultury. No właśnie, to jest też bardzo, bardzo taki różnorodny pejzaż, bo to rozmaite instytucje, które zajmują się sztuką kulturną, działaniami prospołecznymi, powiedzmy, więc myślę, że to też już się pojawiło. Właściwie to zapotrzebowanie jest i będzie coraz większe. Ja jestem bardzo ciekawa tego, na ile po pierwszej odsłonie wy jako organizatorzy stwierdziliście, że to był strzał w dziesiątkę ten kurs, że okazał się bardzo potrzebny i na ile jakby to, co się wydarzyło podczas tej pierwszej odsłony, uruchomiło kolejne, czy też przyniosło obserwacje, wnioski i kierunki do następnych.
2: Historia Kiosków Troski rzeczywiście już trochę trwa, bo w Towarzystwie Inicjatyw Twórczych, które ten projekt realizuje, ta idea rozwija się już od w zasadzie 4 lat, będzie za chwilę, więc kawałek czasu. Gdzieś narodziła się no po prostu z obserwacji naszej rzeczywistości, w której wszyscy żyjemy i z tego, że jako organizacja staramy się właśnie być taką organizacją otwartą na wyzwania społeczne, których doświadczamy, więc nie jest to przecież żadną tajemnicą, że kryzys zdrowia psychicznego dotyka coraz większej liczby osób, a depresja jest uznawana przez Światową Organizację Zdrowia za jedną z epidemii tak naprawdę ludzkości aktualnie, więc wyzwanie jest, ale z drugiej strony no, bliskie są nam kadry kultury. Pracujemy z edukatorami, animatorami, kuratorami, osobami, które programują w instytucjach i zauważyliśmy, że oni też dostrzegają takie wyzwanie, że widzą po swoich odbiorcach, odbiorczyniach różne problemy i że trochę czują się zagubieni. No i to wszystko nas naprowadziło na taki pomysł, dobrze, spróbujmy coś z tym zrobić. Temat zdrowia psychicznego to nie był dokładnie ten temat, którym się jako stowarzyszenie zajmowaliśmy, więc sami potraktowaliśmy to jako taką szansę do po prostu uczenia się. No ale naszą misją jest właśnie wspierać kadry kultury w takich wyzwaniach, więc postanowiliśmy spróbować. Dzięki wsparciu miasta Warszawy, Biura Kultury, które jakoś uwierzyło w ten projekt, mimo tego, że on tam pierwotnie gdzieś przepadł, odpadł. Ostatecznie dostał wsparcie i rzeczywiście poszliśmy jak burza, bo mogę powiedzieć, że do tej pory otrzymywaliśmy około 100 zgłoszeń na 20 miejsc, więc tych osób już zgłosiło się do nas bardzo, bardzo dużo. Kurs odbywa się w takiej grupie właśnie 20-kilkoosobowej i jest dość intensywny, bo trwała łącznie 5 dni. I rzeczywiście, co możemy powiedzieć? No sam odzew był dla nas taką ważną informacją zwrotną, tak, że wow, że chyba to jest naprawdę potrzebne. Oczywiście reakcje odbiorców, nasza ewaluacja, która pokazała, że bardzo dobrze, świetnie, w zasadzie perfekcyjnie niemalże oceniają ten nasz kurs. Ale dla nas ważne też było to, że traktujemy to właśnie jako taki pierwszy krok i że w ten sposób, wyposażając siebie w jakąś wiedzę, tworząc w ogóle przestrzeń do takiej rozmowy, mamy nadzieję w przyszłości na to, że będziemy coraz więcej takich działań projektować w swoich instytucjach. Więc to, co rozpętały, mogę powiedzieć, Kioski Troski, to jest dużo więcej, bo przez te lata udało nam się nawiązać też współpracę z sektorem zdrowia, zorganizować takie spotkania o takim charakterze sieciującym, gdzie osoby pracujące w właśnie tej drugiej zdrowotnej części spotykały się z ludźmi z kultury. To rzadko to kiedy ma miejsce tak naprawdę. Te dwa światy rzadko się spotykają. Więc to taki nasz sukces. Udało nam się też tak naprawdę zbierać dobre praktyki w tym obszarze i z Polski, i z zagranicy, stymulować je i też je wspierać. W tym roku też otworzyliśmy stronę kioskitroski.pl, która nie jest tylko stroną informacyjną, ale też jest taką bazą wiedzy. Można znaleźć właśnie inspirujące pomysły. No a szczególnie jesteśmy dumni z tego, że część z tych pomysłów to są pomysły realizowane przez właśnie absolwentów, absolwentki kursu. No i wreszcie nasze marzenie też się ziściło. W zasadzie od pierwszej edycji były pytania, czy tylko Warszawa? Dlaczego tylko Warszawa? Więc udało nam się zdobyć dofinansowanie z Ministerstwa Kultury. pierwszy raz na taki roczny cykl, a teraz już na kolejne 3 lata, więc będziemy mogli też zapraszać osoby z całej Polski, więc mnie jako warszawiankę też bardzo cieszy to, że tutaj Warszawa zaczęła taki temat, a koleżanki i koledzy z Polski tak chętnie go też podchwycili.
3: Tu zrobimy przystanek, ale wrócimy do Was o poranku w Chili Z.
0: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: albo zainwestować w spokój i dobry nastrój. Wybierzcie to drugie. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
2: Poranek to najcenniejsza waluta. Można ją roztrwonić w pośpiechu.

0: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
1: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
3: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
0: Po reklamie.

0: Zastaw się na Chill Out. To jest Radio Chilli Z.
1: Zastaw się na Chill Out.
0: Chilli Z. Pogoda.
2: Nie trzeba jeszcze wyciągać płaszczy. Zdecydowanie 16 stopni w Warszawie i w Krakowie, w Katowicach 10, to tu może można wyciągnąć. We Wrocławiu 12, 13, w Poznaniu, Szczecin 14 i w Trójmieście też 14, 12 na Warmii, Olsztyn i Białystok też 12.

0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Dzień dobry. Na drugie imię mam styk, gdyż wszystko jest na styk. I dobrze, bo po co robić jakieś zapasy? Trzeci dzień września, czwartek, imieniny Szymona, Izabeli i Gerarda. I dzisiaj dzień małych zachwytów. Nie każdy wie, że większą sztuką jest iść powoli i rozglądać się wokół siebie, niż gnać szybko i niczego nie zrozumieć. Ota Paweł, wspaniały pisarz, na dzień dobry w przekrojowym moim ulubionym kalendarzu. Zapraszam, Magda Kasperowicz, do 10:00. Cześć.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.
1: Ależ to był wymagający poranek. Człowiek jest już zmęczony.

0: Dzisiaj na kartce z kalendarza Dzień Małych Zachwytów. No ja jestem zachwycona tym, jak rano wygląda logistyka. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, którzy są na tym samym emocjonalnym poziomie rano, naprawdę. To już nawet nie jest poranek, to jest przedsięwzięcie infrastrukturalne na wysokim poziomie. Naleśniki, wyjście z psem, śniadanie dla młodzieży, prysznic. Człowiek jeszcze nie zdążył ustalić, czy jest człowiekiem, a już zarządza flotą, gastronomią i higieną osobistą kilku organizmów. I to jest właśnie zachwyt, nie spektakularny, nie instagramowy. To wszystko, te media społecznościowe kłamią. Żaden tam wschód słońca nad Santorini, żadna joga o 6 rano i afirmacja jestem obfitością. W niektórych przypadkach obfitość wygląda tak, że pies zrobił siku, dziecko zjadło śniadanie, nikt się nie poparzył i człowiek się wykąpał. Proszę Państwa, to jest sukces cywilizacyjny. Wszyscy, którzy teraz siedzą w samochodach, powinni spojrzeć na siebie w lusterku, oczywiście nie jak jadą szybko, tylko jak staną i powiedzieć gratulacje. Na tym polega dorosłość. Przez pół życia czekasz na moment, w którym poczujesz, że naprawdę ogarniasz swoje życie, a potem pewnego ranka stoisz pod prysznicem i myślisz, zdążę. I nagle zwykłe czynności zaczynają mieć rangę małych cudów. Nic się nie przepala. Pies jest wyprowadzony, zanim zaczął rozważać alternatywne rozwiązania. Człowiek jest umyty. Cóż to jest za zachwyt? Właśnie życie jest od tego, żeby codziennie działo się coś tak małego, a nie wielkiego. Może wystarczy, że ten cały absurd porannej logistyki, który jeszcze 5 minut wcześniej wydawał nam się małą wojną domową, jednak się wydarzył i zakończył się pokojem. I dlatego w związku z Dniem Małych Zachwytów gratuluję wszystkim, którzy akurat na przykład siedzą w samochodach, dotarli do tego samochodu, nie pozabijali się nawzajem, nikt nie ucierpiał. Wygrywacie ten dzień. Bardzo proszę.
1: Nastaw się na Chillout.

19 minut po godzinie 7 rozpoczął się 83. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji. Wręczenie Nagrody Złotego Lwa za całokształt twórczości George'owi Clooney'owi i projekcja konkursowego filmu Ink w reżyserii Danego Boyla o magnacie medialnym Rupercie Murdochu. To główne wydarzenia inauguracji 83. Festiwalu Filmowego w Wenecji. W środę, wczoraj się rozpoczął. W głównym konkursie jest 21 filmów z całego świata. Akcenty polityczne w tegorocznym programie są silniejsze niż w poprzednich latach. Wybrane filmy ukazują najważniejsze problemy współczesnego świata, od wojen po napięcia społeczne. Alberto Barbera, dyrektor artystyczny festiwalu, opowiada w wywiadach o tym, że ta selekcja była w tym roku dosyć wymagająca. Ogłoszona pod koniec lipca, stała się przedmiotem szerokiej dyskusji. No, szczególne kontrowersje wzbudziło kilka tytułów, może o tym troszkę później. Rzeczywiście to jest jeden z najważniejszych festiwali. Gdybyśmy tak spojrzeli, no to mamy Cannes i Złotą Palmę, mamy Berlinale i Złotego Niedźwiedzia. Teraz czeka nas do 12 września dużo emocji. Jednym z najbardziej oczekiwanych jest film To Wydarzy Się Tej Nocy, zakwalifikowany do głównego konkursu. Wielki powrót włoskiego reżysera Naniego Moretiego. Po 37 latach można wracać do różnych rzeczy. Też w opowieści o relacjach, miłości, samotności i niewykorzystanych szansach między innymi. Myślę, że będziemy informować Was w Chilizet na bieżąco. Francusko-hiszpański bunkier też jest wielkim

0: Autopromocja.
1: Jeden dźwięk, który otwiera kadr wyobraźni. Kulisy produkcji i opowieści, które zostają z nami na długo po napisach końcowych.
2: Bo kino to emocje. Historia.

0: Które dają do myślenia. Przeżycia, które potrafią nas zmienić. Zakończenia, które mają ciąg dalszy w życiu.
1: Dobrze zmontowane w Chili Z. W każdy piątek od 13 do 15 zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcje w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
5: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
6: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie.

0: 7.41 na zegarze. Olga Tokarczuk została tegoroczną laureatką islandzkiej międzynarodowej nagrody literackiej Haldora Laxnessa. Uroczystość wręczenia medalu odbędzie się 10 września w Reykjaviku, gdzie pisarka spotka się również z czytelnikami. A to ciekawe, bo jak pływałam w tym roku łódką po Adriatyku, to spotkałam parę, która mieszka na Islandii. W ogóle gadaliśmy o tej Islandii, bo ona jest zupełnie wyjątkowa. To jest po prostu niesamowite miejsce na ziemi. Jak ktoś nie był, no to jest tak miłe, jak bycie przed przeczytaniem dobrej książki albo obejrzeniem jakiegoś dobrego filmu. To jest zjawiskowe miejsce. I właśnie rozmawialiśmy między innymi o tym poziomie czytelnictwa, że jest bardzo, bardzo wysoki z tą parką islandzką. Sobie razem, wspólnie. O przyznaniu tej nagrody zdecydowało jury, w którym zasiadał w tym roku między innymi Salman Rushdie, który też tę nagrodę dostał zresztą przecież. W uzasadnieniu pisarz podkreślił, że Tokarczuk jest jedną z najwybitniejszych żyjących pisarek na świecie. Zwrócił uwagę na charakterystyczne dla jej twórczości połączenie tragizmu, komedii, historii i ironii. W Domu Nordyckim medal laureatce wręczy minister kultury. Nagroda to jest nie tylko medal, ale także pewnie jakiś czek, zdecydowanie. Międzynarodowa Nagroda Literacka Haldora Laxnessa przyznawana jest co 2 lata. Twórcy o międzynarodowej renomie, który przyczynia się do odnowy sztuki opowiadania. Wyróżnienie ma promować również dziedzictwo Laxnessa, najwybitniejszego pisarza Islandii XX wieku. Przypomnijmy też, że dostał Nobla w 1955 roku. Został on doceniony przez Akademię Szwedzką właśnie za przyczynienie się do odrodzenia islandzkiej sztuki narracyjnej. A na Islandii w 2022 roku ukazała się powieść Prowadź swój pług przez kościół umarłych. No, jedna z moich ulubieńszych. Bardzo lubię. A w 2025 roku Dom dzienny, Dom nocny, obie książki na język islandzki przełożył Arni Oskarsson, o czym warto mówić i doceniać tłumaczy, bo to jest bardzo trudna, żmudna, wymagająca i organiczna, chciałby się powiedzieć pozytywistyczna praca, więc pamiętajmy o tych tłumaczach. Bardzo się cieszę. Wielkie gratulacje. Olga Tokarczuk to jest wielka pisarka.
1: Nastaw się na Chillout.

0: Reklama.
1: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
3: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram. A do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Po reklamie.

0: Pogoda.
1: To pojedziemy sobie może od Krakowa. 15 stopni w Krakowie, 14 w Katowicach, 14 we Wrocławiu, 15 w Poznaniu, w Szczecinie też 15, 16 Trójmiasto, 14 Olsztyn i 14 Białystok. A w Radomiu 15 na przykład.

0: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
2: Szybko jakoś ten tydzień pędzi, jakoś tak niepojęte to jest wszystko. Trzeci dzień września, czwartek. Dzisiaj imieniny Szymona, Izabeli i Gerarda. Wszystkiego najlepszego i jak wskazuje mój naścienny, przekrojowy kalendarz, dzisiaj jest dzień małych zachwytów. Homo miratus, czyli człowiek zachwycony. I tego wam życzę z całego serca. Zapraszam do 10:00. Cześć.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: 10 minut po godzinie 8 słuchacie Chini Z, skoro dzisiaj dzień małych zachwytów. Człowiek zachwycony to homo miratus. Jest to człowiek skłonny do estetycznego katarzis, swego rodzaju zmiany wewnętrznej, rekapitulacji poglądów i nawet przyjęcia refleksyjnej postawy wobec coraz bardziej kruchego świata, pisze Michał Książek. I trudno się z nim nie zgodzić o zachwytach nad światem. Pisze o tym, że jesteśmy skłonni zrezygnować z posiadania coraz to nowych rzeczy, z własnego czasu, luksusu, który mylimy czasami z komfortem, chroniąc więc stare lasy i drzewa, czyste jeziora i dzikie rzeki, chronimy sferę emocji i wrażliwą psychikę, chronimy człowieka zachwyconego. A zachwyt jest lepszy niż strach. Wczoraj rozmawiałam z pewną panią psycholog na tematy, o których tu nie będę mówić, ale gadałyśmy sobie o tym, że jesteśmy zbudowani z tych różnych emocji. Chodzi o to, żeby jak najbardziej w życiu pozbyć się złości, która nie jest ani dobra, ani zła. Ona po prostu jest, ale złość zabija. Gniew jest konstruktywny. Jak jesteśmy zagniewani, to postanawiamy coś zrobić. Ładna to była wczoraj rozmowa o tych emocjach. Ale dzisiaj nie życzę wam ani gniewu, ani złości, tylko samej radości. I to, proszę bardzo, zrymowało się. O 8:11 nad ranem. Zrymowało się. Michał Rusinek mógłby być ze mnie momentami naprawdę dumny. Serdecznie pozdrawiam. Wiem, że nas Kraków słucha. Łączą nas dwie rzeczy. Beatlesi i Miś Paddington z profesorem Rusinkiem. A wywołałam go do tablicy, bo za chwilę będzie książka do dostania. Wspaniała zresztą. I na pewno, jeśli ktoś z was lubi też Beatlesów i Misia Paddingtona, który pojawił się na świecie z najczarniejszego zakątka Peru, to będzie szansa, żeby dostać dobrą lekturę.
1: Nastaw się na Chillout.

21 minut po godzinie 8. No dobrze, obiecałam, to jest. Na 30. rocznicę przyznania Wisławie Szymborskiej Literackiej Nagrody Nobla ukazała się w tym roku książka Nic Zwyczajnego o Wisławie Szymborskiej. Oczywiście popełnił tę książkę wspomniany fan Beatlesów i misia Paddingtona, który przyjechał z najmroczniejszego zakątka Peru, Michał Rusinek, profesor Michał Rusinek. To jest nowe wydanie wzbogacone o niepublikowane dotąd fotografie. 15 lat sekretarzowania takiej osobie, doprawdy nie było w tym nic zwyczajnego. To jest cytat. Michał Rusinek z czułością, humorem i taktem wielkim, niebywałym o Wisławie Szymborskiej. Ona, poetka oszołomiona rozmiarem tragedii sztokholmskiej, to też jest cytat. On świeżo upieczony absolwent polonistyki, ona chciała pozostać zwykłą osobą, nieosobistością. On zgodził się jej w tym pomóc, choć posadę pierwszego sekretarza przyjął z zawahaniem. Do końca mówiła mu per pan, co z czasem stało się znakiem bliskości, czułości i zaufania. Obdarzyła nimi w życiu nielicznych. Michał Rusinek, literaturoznawca, pisarz, prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej, odkrywa przed nami prywatną twarz noblistki. Nieco ekscentrycznej damy, u której powaga i humor były dwiema stronami tej samej kartki. Zaskakujące anegdoty, prywatne, nieznane fotografie i osobiste historie układają się w opowieść o 15 latach sekretarzowania noblistce. Już teraz do dostania. No a skoro we

0: i dlaczego. magdalena.kasperowicz@gz.pl. Bardzo proszę.
1: Nastaw się na Chillout.

0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat.
1: Autopromocja.
2: Muzyka pełna słońca i wiadomości, które sprawiają, że dzień staje się lepszy. Dobre wibracje w Chili Z. Relaksujący koktajl z wybranych książek, najlepszego kina i dobrej energii. Dobre wibracje już dziś od godziny 10 tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Bartek Minczewski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
0: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2%. UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena.

0: 30 dni, złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd, będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Czyta lektor AI.

0: biały papier toaletowy Velvet, 10 rolek. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis.
1: Stokrotka.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Ekstra wiadomo. Dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
6: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
7: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
8: Po reklamie.

0: Jeden wiersz w radiu.
1: Portret kobiecy. Wisława Szymborska. Musi być do wyboru zmieniać się, żeby tylko nic się nie zmieniło. To łatwe, niemożliwe, trudne, warte próby. Oczy ma, jeśli trzeba, raz modre, raz szare, czarne, wesołe, bez powodu pełne łez. Śpi z nim jak pierwsza z brzegu, jedyna na świecie. Urodzi mu czworo dzieci, żadnych dzieci, jedno. Naiwna, ale najlepiej doradzi. Słaba, ale udźwignie. Nie ma głowy na karku, to będzie ją miała. Czy to jest persa i pisma kobiece, nie wie po co ta śrubka i zbuduje most. Młoda, jak zwykle młoda, ciągle jeszcze młoda. Trzyma w rękach wróbelka ze złamanym skrzydłem. Własne pieniądze na podróż daleką i długą. Tasak do mięsa, kompres i kieliszek czystej. Dokąd tak biegnie? Czy nie jest zmęczona? Ależ nie, tylko trochę. Bardzo nic nie szkodzi. Albo go kocha, albo się uparła. Na dobre, na niedobre i na litość boską.

0: 8.48 na zegarze. Piotr Zioła w tym roku na Green Festiwalu w Olsztynie. To jest mój ulubiony polski festiwal. Zdecydowanie słyszałam tę piosenkę gdzieś tam z daleka. Taka piosenka o wariatach. Ja dzisiaj myślę sobie, może będę bronić wariatów akurat. Zdecydowanie. Być może dlatego, że człowiek po kilku dekadach obserwacji świata zaczyna podejrzewać, że normalność jest jednak mocno przereklamowana. Bo czym ona właściwie jest? To jest bardzo ciekawy wynalazek, taka zbiorowa umowa, że pewnych rzeczy nie robimy, pewnych pytań nie zadajemy, a przede wszystkim nie wychylamy się za bardzo z szeregu, bo jeszcze ktoś pomyśli, że jesteśmy zadowoleni z życia. Camus pisał o absurdzie istnienia w swoich esejach, które kocham i uwielbiam i o których opowiadam często. Dostojewski o szaleństwie, które czasem bywa bardziej przenikliwe niż zdrowy rozsądek, a Nietzsche przypominał nam, że trzeba mieć w sobie trochę chaosu, żeby urodzić gwiazdę tańczącą. Proszę bardzo. Wszyscy ludzie chaosu, ręce do góry. Chyba że prowadzicie, to dwie ręce na kierownicy. Wariaci są bardzo potrzebni. Człowiek absolutnie rozsądny potrafi doskonale urządzić sobie życie, w którym absolutnie nic się nie wydarzy. A wariat to sobie kupi czasem bilet w jedną stronę, zakocha się, choć to nie ma sensu, zacznie pisać książkę, choć przecież z czego będzie żył, pójdzie w deszczu bez parasola, zadzwoni do kogoś po 10 latach albo po prostu we wtorek o 8.40 stwierdzi, dlaczego nie. I być może to jest właśnie wolność, niewielka, pompatyczna wolność z pomnika, tylko ta codzienna zdolność do zrobienia czegoś, czego nie zatwierdziłby wasz wewnętrzny dział kontroli jakości. Więc pozwólcie sobie dzisiaj na odrobinkę szaleństwa. Nie mówię, rozwalajcie sobie życie od razu, ale poprzesuwajcie te granice leciutko. Świat został zbudowany przez ludzi, którzy w pewnym momencie powiedzieli, to się chyba nie uda, a potem ku rozpaczy rozsądnych spróbowali. I właściwie tylko wariaci się liczą. To ja, wasza poranna coachini. Dostałam właśnie wiadomość, że gdzie są coachingowe porady. No to proszę bardzo, no. Jest prośba, jest zapotrzebowanie, popyt, podaż było. Wszystko jest. Smacznego.
1: Nastaw się na Chillout.

0: Przed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A pyszne, pełne smaku śliwki. Cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

0: się na Chill Out. Chill Z. Pogoda.
1: Stalowej Woli, proszę Państwa, w tej chwili 14 stopni, w Łodzi 16, w Krakowie też, w Katowicach 17, 17 we Wrocławiu i w Poznaniu również, 16 w Szczecinie, 17 w Trójmieście, 16 w Olsztynie, 18 w Warszawie i 16 w Białymstoku.

0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Dzień dobry, wszystko się zgadza. 9 na zegarze. Gdzie tutaj mam ten kalendarzyk? 3 dzień września, czwartek. Dzisiaj, drodzy Państwo, dzień małych zachwytów, małych wzruszeń. Bardzo jesteśmy wyszkoleni w oczekiwaniu na wielkie rzeczy, a może te małe są zdecydowanie ważniejsze. Zapraszam jeszcze przez godzinę. Magda Kasperowicz, cześć.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: 8 minut po godzinie 9. Słuchacie Chili Z. Teraz będzie o wydarzeniu, które jest ważne, potrzebne, wzruszające i odbędzie się w Poznaniu. Rusza 11 września i potrwa do 19 września w Poznaniu. Festiwal Druga Próba Teatr Ponad Granicami. To jest wydarzenie, które tworzą artyści z Polski, Ukrainy i Białorusi. Ten festiwal jest organizowany przez Poznańską Fundację Barak Kultury i to jest przestrzeń spotkania i próby wzajemnego zrozumienia dla ludzi z trzech krajów właśnie. Rozmów o tym, co dziś szczególnie ważne, o tożsamości, wolności, migracji, kryzysach i życiu pomiędzy krajami i kulturami. To jest czas, kiedy ruski trolling jest wyczerpujący. W związku z tym takie inicjatywy jak ta, wiem, że w tej audycji nie ma polityki, bo to jest autorska audycja kulturalna. Ja jestem bardzo kulturalna, w związku z tym serdecznie Was zapraszam, bo to jest festiwal i spotkanie o szukaniu swojego miejsca i własnego głosu, ale przede wszystkim to jest rzecz o poznawaniu różnych historii, doświadczeń i perspektyw, a w programie spektakle, czytania performatywne, panele dyskusyjne skupiające się wokół doświadczeń migracji, wojny, tożsamości, asymilacji, bliskości i tego, że jesteśmy wszyscy sobie potrzebni, wszyscy, niezależnie od tego, gdzie się urodziliśmy, gdzie się wychowaliśmy. Druga próba Teatr Ponad Granicami to jest festiwal, który polscy artyści robią z imigrantami z Białorusi i Ukrainy. Trzy strony to wydarzenie budują i myślę, że to jest bardzo ważna integracja i to, że potrafimy wspólnie tworzyć rzeczy piękne. I na tym trzeba się skupiać, na tym, co nas łączy, a nie dzieli. Festiwal Druga Próba Teatr Ponad Granicami w Poznaniu 11 września rusza.
1: Nastaw się na Chill Out.

0: 18 minut po godzinie 9, słuchacie Chili Z. Przed Kordegardą wczoraj otwarto wystawę Dziady na polskiej scenie, która prezentuje niemal 20 lat teatralnych inscenizacji dziadów Adama Mickiewicza. Ekspozycję można oglądać do 22 września. Idźcie sobie tam na spacer. To jest niedaleko mojego domu. Przechodziłam z psem, pomyślałam sobie... Dramat Mickiewicza jest lekturą tegorocznej 15. edycji Narodowego Czytania, którego finał właśnie odbędzie się 15 września. Muszę sprawdzić. Albo 5, albo 15. Na dwoje babka wróżyła. Ale ta wystawa przypomina, jak ten jeden z najważniejszych i najbardziej wymagających tekstów polskiej kultury przez blisko dwa stulecia inspirował twórców teatru do poszukiwania nowego języka scenicznego. Dziady od Wyspiańskiego do Dejmka i Swinarskiego. Ekspozycja prowadzi widza przez najważniejsze polskie realizacje utworu. Widowisko Schillera, powojenne eksperymenty teatralne, głośne przedstawienie Kazimierza Dejmka z 67 roku. No ponieważ jestem młoda, to widziałam tylko... No to nie mogłam tego zobaczyć, ale chcę powiedzieć, że nadal w Teatrze Narodowym w Warszawie grane są Dziady w reżyserii wspaniałego, nieżyjącego już, bo odszedł od nas jakiś czas temu, reżysera Eismunda Nekrosiusa. A w roli Gustawa Konrada fenomenalny, bardzo ludzki, bardzo czuły, bardzo wrażliwy, bardzo uważny i bardzo obecny mój ulubiony aktor teatralny, czyli Grzegorz Małecki, który jest takim Gustawem Konradem pobijanym, poranionym, ukrzywdzonym, potłuczonym, takim, że człowiek chce go przytulić. Wyjątkowa scenografia, wyjątkowe widowisko, więc jeżeli macie szansę, ja nawet byłam ze swoim nastoletnim synem na tym spektaklu, byłam wiele razy na tych dziadach, ale nastolatkom też się podoba. Historia obecności dziadów na scenie jest zarazem historią przemian polskiego teatru, to jest opowieść o zmieniających się językach inscenizacji, więc śmiało, wystawa przed Kordegardą, Galeria Narodowego Centrum Kultury w Warszawie, plenerowa, zupełnie wyjątkowa. Nazywam się Milion, bo za miliony kocham i cierpię katusze. Pójdźcie i zobaczcie, koniecznie.
1: Nastaw się na Chillout.

0: możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
0: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 na klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działam zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: kilogramów oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: Po reklamie.

0: 9:36 na zegarze, słuchacie Chili Z, spotkanie po 40 latach. Michael Keaton i Morgan Freeman razem w westernie. Musiało minąć 40 lat, aby tych dwóch znakomitych aktorów ponownie spotkało się na planie filmowym. Zagrają w mrocznym westernie, który wyreżyseruje sam Keaton. Słuchajcie, z westernami to jest tak, że no albo się ich je kocha, albo się ich nie lubi. Dokładnie tak jak z ludźmi. Można też gdzieś być pośrednio, ale wszystko, co jest pośrednie, jest nudne. Zabójczy Gentleman 2008 rok, Zbrodnie pamięci 2023 rok. Wszystkie produkcje, łącznie z tą planowaną, łączy fakt, że Keaton gra także główną rolę, co akurat nie jest zbyt oryginalne, ale jeszcze jeden o wiele ciekawszy łącznik, tym razem dotyczy fabuły. Bohater zmaga się ze śmiertelną chorobą. To jest trochę tak, że western, który jest czymś więcej niż westernem, a w tym przypadku w Hollywood 40 lat to cała epoka. Także w przypadku tych dwóch aktorów, których kariery pobiegły dwoma całkowicie różnymi drogami, ale obaj dotarli do miejsca, w którym mogą sobie pozwolić na czysto autorski projekt, i taki będzie ten film. Dwóch znakomitych aktorów i scenariusz o upływającym czasie i ukrytej prawdzie. Keaton zbliża się do 80, Freeman ma ponad 10 lat więcej. Obaj wiedzą, jak to jest grać kogoś, kto goni za przeszłością. Westerny rzadko są tylko westernem, ale też mają obsadę, która to tak dobrze rozumie. Nie wiem jak wy, ale ja na przykład uwielbiam Clinta Eastwooda i mam dużą słabość do niego i obejrzałam wszystkie... Cześć Piotrek. Kolega przychodził. Obejrzałam wszystkie jego filmy i uważam, że ten, na który teraz czekamy, będzie takim filmem, który wam zapadnie w pamięć.
1: Nastaw się na Chill Out.

0: 9:44 na zegarze, to ja już się żegnam. Żegnam się pomału. Pamiętajcie, że dzisiaj jest dzień małych zachwytów. Duże zachwyty są trochę podejrzane. Mają swoje foldery w mediach społecznościowych, muzykę w tle i bardzo często kosztują tyle, że po zachwycie zostaje nam już tylko rata. A mały zachwyt przechodzi bez zapowiedzi. To jest taki zachwyt, który nagle okazuje się dokładnie taki, jaki powinien. Życzę wam takich małych zachwytów. Żyjemy czekając na wielkie momenty, a życie, ta mała, złośliwa bestia, podsuwa nam szczęście w wersji kieszonkowej, bez fanfar, bez czerwonego dywanu. Czasem nawet bez fryzury. Filozofowie przez tysiące lat zastanawiali się, czym jest dobre życie. Arystoteles budował całe konstrukcje dotyczące szczęścia. Stoicy ćwiczyli dystans, a my tymczasem potrafimy osiągnąć stan niemal metafizycznej błogości, kiedy dziecko samo zaśnie, pies nie szczeka, a pralka skończyła pranie. Bardzo dobrego dnia wam życzę. Wspaniałego, pełnego przyjemności i odrobinki hedonizmu, bo przecież to jeszcze nikomu nigdy nie zaszkodziło. Za chwilę dobiegający prosto z siłowni Bartek Winczewski, który będzie mówił o tenisie, albo o koszykówce, albo o lekkiej atletyce. Dobrego dnia. Cześć.
1: Nastaw się na Chillout.

co byliś miła. Gdzie ten cały szpon, ten co był i zwiał? Gdy od deski do deski.

któregoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy pierwsi.

Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze się

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet. Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
1: Po reklamie.

0: video stop. Nastaw się na Chill Out. To jest Radio CZ.
1: Nastaw się na Chill Out.
2: Gotowa?
3: Oczywiście.
2: To zaczynamy. Magda Bauer.
0: W pogoni za kulturą.
2: Punktualnie o 10.
3: I od razu zabieram was do teatru. Bardzo długa i powolna katastrofa tramwaju numer 26 to tytuł nowej premiery TR Warszawa. Julia Nowak reżyseruje opowieść, której bohaterowie próbują na co dzień sprostać chaosowi własnej codzienności. Los chce, że wsiadają pewnego dnia do tramwaju, który ulega wypadkowi.
4: Jest to taki swego rodzaju magiczny zabieg, w którym to wydarza się katastrofa, ale ta katastrofa się nie kończy, ona jakby trwa i ci bohaterowie zostają zmuszeni do opowiedzenia sobie nawzajem historii, a w zasadzie nie sobie nawzajem, tylko w gruncie rzeczy też widzą historii, jak trafili do tego tramwaju. I są to bohaterowie, którzy bardzo się gdzieś spieszą.
3: Mówił w rozmowie z Rafałem Turowskim z Chill Z Filip Zaręba, którego zobaczymy na scenie. Spektakl ma być opowieścią o pracy w epoce nieustającej produktywności, jej przymusie, tempie, niestabilności, doprawioną surrealistycznym humorem i lekką ironią. Być może okaże się nam bardzo bliski. Przekonamy się o tym 11 września. Kapelusz będzie podczas tego wydarzenia motywem przewodnim scenografii, a to dlatego, że jest charakterystycznym elementem garderoby Jehudy Prokopowicza, który już dziś wykona pierwszy koncert festiwalu Silence Music w Krakowie. Prokopowicz należy dzisiaj do grona najwybitniejszych pianistów. Jest m.in. półfinalistą 19 konkursu Chopinowskiego i laureatem ponad 30 konkursów krajowych i międzynarodowych. W repertuarze krakowskiego koncertu będzie Chopin, Liszt, Bartok i Szymanowska, a cały wieczór zatytułowano Chapeau Ba, kapelusze z głów, co ma być ukłonem w stronę publiczności, gestem szacunku i uznania. Ten koncert dzisiaj o 19 w Krakowskim Forum Kultury jako pierwszy w programie festiwalu zaplanowanego do 4 października. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny, trzeba jednak wcześniej pobrać bezpłatną wejściówkę. Informacje na ten temat znajdziecie na stronie silencemusicfestival.pl. Tutaj także szczegółowy program, do którego pewnie jeszcze będziemy zaglądać. Nocne maratony filmowe znów w kinach Helios. Na początek września emocje dla widzów o stalowych nerwach, bo chodzi o maraton Nie patrz w dół, w ramach którego widzowie zobaczą aż 4 produkcje, w tym premierowe seanse Nie patrz w dół 2 oraz 2 tytuły na jedynych pokazach kinowych. To Dziecko nocy i Kto zabił Penny Lane. Zaczynamy o 23, bo to nocny maraton filmowy, który zakończy się dopiero około 6 rano.
2: Przepraszam, że cię poprawię, ale ja mam na imię Bartek, a nie Bartok. Przepraszam, musiałem.
3: No to taki miły żarcik na początek dnia, bardzo mnie rozśmieszyłeś, dziękuję.
2: No to po kolejne żarty i po kolejne spotkanie z Magdą Bauer do Chill Z zapraszam o 11. Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
0: W pogoni za kulturą. Chill Z. Pogoda.
2: W czwartek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie na wybrzeżu oraz południowym wschodzie. Możliwe burze, jeśli chodzi o temperatury na przeważającym obszarze kraju dziś od 20 do 23 stopni, cieplej na południowym wschodzie, tam do około 26 stopni.

0: Bartek Winczewski.
1: To już czwartek, 4 minuty po 10. Bartek Winczewski, zapraszam na 3 wspólne godziny w Chili Z. Mam płytę tygodnia, mam do rozdania zestawy startowe dla biegaczy, no i mam mnóstwo fantastycznej muzyki. Zapraszam, zostańcie.
0: Chili Z.

Premierowym pokazem filmu Ink w reżyserii Danego Boyla rozpoczął się wczoraj festiwal filmowy w Wenecji. To już jego 83. edycja. Festiwal potrwa do przyszłej soboty. Wtedy poznamy laureata, tudzież laureatów Złotych Lwów. A do Wenecji dziś jeszcze na pewno zajrzymy przed 13 w Chili Z. 14 minut po 10. Tymczasem raz jeszcze dzień dobry. Płyta tygodnia to po 11 Georgia Smith, What Are the Odds? Tego albumu słuchamy od poniedziałku jako najważniejszej płytowej premiery tego tygodnia. W tym tygodniu także mam dla Was zestawy startowe na sobotni półmaraton praski. Miłośników, entuzjastów biegania uprasza się o czujność. Te zestawy rozdam jeszcze w tej godzinie, no ale przede wszystkim do 13 dziś mnóstwo świetnej muzyki. Vito Bambino i Canons już za moment. Tymczasem z piosenką Heal Yourself, Primal Scream w Chili Z.

miała 70 lat. Żałuję, że nigdy nie miałem okazji zobaczyć Cassandry Wilson na żywo, a często odwiedzała Polskę, zawsze zostawiając tutaj magiczne wrażenia. Cassandra Wilson, będziemy pamiętać. Cannons i Hurricane, tymczasem w Chili Z na zegarze 25 minut po 10:00.

0: Autopromocja.
1: W międzyczasie w Chili Z.
2: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
1: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
4: Mamo, gotujemy się na bitki?
5: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z delikatesów centrum.
6: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
7: GoFund jest też.
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

Rozwód to poważna sprawa, nie ma z czego żartować, chociaż panowie z grupy Blossoms mają na ten temat inne zdanie. Joke about divorce w Chili Z na 19 minut przed 11. Prawdopodobnie jest już za późno, aby rozpocząć treningi biegowe przed sobotnim półmaratonem praskim. Ale może ktoś jednak chciałby zaryzykować, a jeśli nie półmaraton, no to może bieg na 5 kilometrów, półmaraton praski, praska piątka na ulicach warszawskiej Pragi. Już w tę sobotę, kto nie zdobył jeszcze zestawów startowych, kto nie zdążył, kto przeoczył, ma jeszcze szansę. Mamy dla was takie właśnie zestawy startowe dla ostatnich spóźnialskich, zapominalskich, dla miłośników biegania, dla tych, którzy wieczorem w najbliższą sobotę chcieliby się zmierzyć nie tyle nawet z innymi uczestnikami, co z samymi sobą. Konkurs @chiliz.pl, zestawy startowe na półmaraton praski, praską piątkę czekają na was. No proszę tylko napisać, za co tak naprawdę kochacie bieganie. Good Neighbors, to już teraz. Vito Bambino za moment. Czwartkowe przedpołudnie z Chili Z tak właśnie nam się rozkręca.

Jeszcze tylko jutro w Poznaniu na wielkim finale letnich brzmień, a później dopiero w grudniu w Tauron Arena w Krakowie. Po intensywnym lecie Vito Bambino robi sobie trochę przerwę, trochę odpoczynek. Myślę, że także zbiera siły przed premierą swojej nowej płyty zatytułowanej Polonia. Podobno dostaniemy ją jeszcze w tym roku. 9 minut pozostało do 11:00. Czekając na Magdę Bauer, w Chili Z przed 11:00 jeszcze Olivia Dini, Baby Steps.

0: CZ. Nastaw się na chill out. Reklama.
1: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
0: Po reklamie.

0: 11 minęła, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Do świata Wojciecha Fangora będziemy mogli przenieść się za jakiś czas w miejscu, w którym mieszkał wraz z żoną Magdaleną Szumer-Fangor i tworzył przez ostatnie 20 lat swojego życia. Chodzi o dawny młyn w Błędowie na Mazowszu, przy ulicy Stary Rynek. To mieszkanie nabył właśnie mazowiecki samorząd, a bezcenna przestrzeń trafi pod skrzydła Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Odwiedzający będą mogli tutaj zobaczyć pracownię artysty, jego dzieła, ale też pamiątki i archiwalia. W dawnym młynie wciąż są jego sztaluga, farby, ulubiony fotel i rodzinny stół Fangorów. Dom nad rzeką Mogilanka otoczony jest rozległym parkiem. Na pewno będzie przyciągał miłośników sztuki, tym bardziej, że w przyszłości właśnie wśród zieleni ma powstać galeria rzeźby plenerowej i nowoczesny pawilon wystawienniczy. Teatr w Krakowie, tym razem w szczególnej odsłonie. 6 września na Placu Szczepańskim odbędzie się rekonstrukcja teatralna procesu zabójcy pierwszego prezydenta niepodległej Polski, Gabriela Narutowicza. To przedstawienie wyreżyserowane przez Bartosza Szydłowskiego.
3: Od samego początku właściwie myślałem, że ten spektakl będzie ewoluował, bo rozpoczął się właściwie od takiego trochę performatywnego gestu, że zaproszeni twórcy do niego z punktu wyjścia już nie mieli jakby zawłaszczyć sobie ról, które grają, ale mieli je współdzielić z kolejnymi osobami, które są zapraszane. Mieliśmy stworzyć wokół tego spektaklu tak zwaną społeczność obsadową, czyli ludzi, którzy się identyfikują z tematem i sprawą, którą reprezentujemy, o której chcemy mówić do publiczności.
2: Mówi o swoim pomyśle reżyser. Chodziło o to, żeby zbliżyć się do widzów jeszcze bardziej, ale też zagrać wbrew schematom, wychodząc poza tradycyjną scenę.
3: Żeby ten teatr obywatelski, bo tak nazwałem tą formułę, zaczął się zderzać rzeczywiście z publicznością, która być może do teatru by w ogóle nie przyszła, która jako przechodzień nagle zderzy się z fragmentem opowieści, którą proponujemy w przestrzeni publicznej i da nam też nie tylko satysfakcję, prawda, wystąpienia przed szerszą publicznością, ale da nam też doświadczenie, które będzie czymś bardziej wiarygodnym niż to, które kreuje sytuacja teatralna.
2: W obsadzie m.in. Krzysztof Zarzecki, Juliusz Chrząstowski, Krzysztof Głuchowski, Anna Obert. Spektakl poprzedzi debata Teatr i Demokracja z udziałem dyrektorek i dyrektorów teatrów z Krakowa, Warszawy i Katowic. Debata rozpocznie się o 18:00, poprowadzą ją Michał Olszewski i Jacek Wakar, a tuż po niej o około 20:00 rozpocznie się proces Eligiusza Niewiadomskiego. Wstęp na oba wydarzenia jest wolny. Host Gallery to jest jedna z galerii biorących udział w wydarzeniu, jakim jest Hotel Warszawa Art Fair. Przypominamy, że to już w ten weekend. Znów zobaczymy, jak wnętrza budynku służącego na co dzień turystom przede wszystkim wypełniają się współczesnymi obiektami, obrazami, rzeźbą i grafiką. My zaglądamy teraz najpierw do pokoju 203. Tutaj rozgości się Host, a swoje prace pokażą Kama Kicińska, Dina Leonowa, Julia Szczerbowska, Zofia Pałucha i Amelia Woroszył. To będzie mocny kobiecy głos i kobiecy punkt widzenia, bo do takich tematów w swojej sztuce odnoszą się artystki. Z kolei obiekt galerii zaprasza do pokoju 116. Tutaj zobaczymy pracę Jana Ankiersteina, Wiktorii i Filipa Bielickich, Pawła Grünerta, Szymona Kellera oraz Aleksandry Zawistowskiej. A Hotel Warszawa Art Fair 5 i 6 września to są dni otwarte dla publiczności w godzinach od 12 do 19.
0: Magda Bauer, pięknie dziękuję. Zapraszam w samo południe.
2: Dziękuję.
1: W pogoni za kulturą. Dobre wibracje. Chillizer. Zaprasza Bartek Winczewski.
0: Od Hozjera już za moment rozpoczynamy kolejną godzinę tego czwartkowego przedpołudnia w Chillizer. Bartek Winczewski, pięknie się kłaniam i zapraszam w tej godzinie także kolejne spotkanie z Georgią Smith, jej nową płytą, naszą płytą tygodnia.
1: Dobre wibracje. Chillizer.

Goldroom i Chella, wcześniej Charlie XCX z nowej płyty Music, Fashion, Film. Tak w czwartkowe przedpołudnie, kwadrans po 11 gra dla Was Chilli Z. Różne rzeczy można znaleźć w internecie, o tym wiemy, przede wszystkim na mediach społecznościowych. Niestety nie zawsze są to rzeczy najmądrzejsze. Czasem jednak trafi się perełka i ja właśnie na taką perełkę natrafiłem. Otóż jest na Instagramie profil, na którym młoda dziewczyna, prawdopodobnie Brytyjka, zagaduje na ulicy przypadkowo spotkanych ludzi i wszystkim zadaje to samo pytanie, a mianowicie, gdybyś mogła, mógł mieć na własność dowolne dzieło sztuki, co by to było i dlaczego? Odpowiedzi bywają bardzo ciekawe, inspirujące i często zaskakujące. Tak jak zaskakująca jest świadomość i wiedza na temat sztuki tychże zagadniętych osób. Jeśli jesteście ciekawi odpowiedzi, no to polecam znaleźć na Instagramie profil My Art Broker. Tam zresztą dużo innych ciekawych rzeczy na temat sztuki opowiadanych w bardzo przystępny i ciekawy sposób. A wy, gdybyście mogli mieć na własność dowolne dzieło sztuki, no to co by to było? I dlaczego? Bartosz.Winczewski@chillyz.pl. Gdyby ktoś miał ochotę napisać, no to polecam się.

What are the odds? Taki tytuł nosi nowy album Georgie Smith, tej płyty w Chili Z. Słuchamy od poniedziałku jako naszej płyty tygodnia i kolejne z nią spotkanie już za kilkanaście minut. Zostańcie, Karaś Rogucki i Ofelia tymczasem.

0: Autopromocja.
1: Na chillaucie w Chili Z.
2: To popołudnie spędzimy niespiesznie. Z porcją, mam nadzieję, zabawnego humoru, z porcją muzycznych reminiscencji w audycji Past Perfect i z gimnastyką umysłową w najfajniejszym konkursie w polskim eterze. Konkursie takim popołudniowym.
1: Na chillaucie. Już dziś od 13:00 tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Rafał Turowski.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Po reklamie.

0: Chili Z.
1: Świetne recenzje zbiera nowy album George Smith, płyta What Are The Odds i nic dziwnego, bo to naprawdę dobra płyta. Przy okazji jakże inna od dwóch poprzednich, jeśli chodzi o dorobek tej brytyjskiej wokalistki. Georgia już wcześniej delikatnie zwracała się na swoich płytach ku tanecznym parkietom, ale po raz pierwszy zrobiła to tak świadomie i można powiedzieć do samego końca. To najbardziej roztańczona, najbardziej taneczna, najmniej balladowa przy okazji płyta ze wszystkich przez artystkę do tej pory nagranych. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji posłuchać w całości tego albumu, serdecznie Was do tego zachęcam. Dziś z płyty What Are The Odds mój osobisty faworyt, przy okazji chyba najbardziej taneczna z tych wielu klubowych propozycji od Georgii. To nagranie nosi tytuł I Light, You Light z albumu What Are The Odds, naszej płyty tygodnia w Chili Z, Georgia Smith.

0: płyta tygodnia w Chili Z.
1: Ostatnie już spotkanie z Georgią Smith i jej nową płytą What Are The Odds w Chili Z jutro po 11.30. A już teraz fragment płyty, która w całości pojawi się jeszcze we wrześniu i kto wie, być może to również będzie nasza płyta tygodnia. Leon Bridges wraca z nową muzyką, nie sam, bo w towarzystwie grupy Jungle, która cały ten jego nowy album wyprodukowała. All Day, All Night, doskonale słychać będzie tutaj grupę Jungle właśnie.

Lola Young, Ella May i będziemy mieli samo południe o 12:00 w Chili Z. Kolejne spotkanie z Magdą Bauer, a po 12:00 kolejna porcja fantastycznej muzyki na ten czwartkowy trzeci dzień szkoły. Mam nadzieję, że już macie się lepiej z tym porannym wstawaniem, z szykowaniem śniadaniówek, odwożeniem dzieci do szkoły na czas. Wiem, nie jest łatwo.

0: Reportaż Radia CZ. Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
0: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: się na Chill Out.
1: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat.
2: Na zegarze 12, a obok mnie Magda Bauer.
0: W pogoni za kulturą.
3: Na boku to pierwsza premiera warszawskiego Teatru Kamienica w nowym sezonie. Ta scena zazwyczaj dostarcza widzom teatralnej rozrywki i tak będzie również w tym przypadku. Spektakl na podstawie sztuki Edwarda Taylora i Marka Bremana to farsa w reżyserii mistrza gatunku i wieloletniego dyrektora Teatru Komedia Tomasza Dudkiewicza. Romans, konspiracja, zaskakujące wydarzenia i humor, wszystko to zmieści w sobie nowe przedstawienie, a na scenie pojawi się gwiazdorska obsada. To między innymi Daria Widawska, Marcin Korcz, Bogdan Kalus, a także Mariusz Zaniewski. Premiera już 15 września. Na kolejną premierę zaprasza we wrześniu Teatr Druga Strefa, to też w Warszawie. Spotkamy się w przestrzeni 71, gdzie, jak być może wiecie, aktorzy mają aktualnie swoją tymczasową scenę. I to tutaj zobaczymy polską prapremierę Pułapki na ptaki Konstantina Stieszyka, jednego z najważniejszych autorów współczesnej niezależnej dramaturgii białoruskiej. Zaczyna się niepozornie. Weekend, rozmowa przy kuchennym stole i jedno zdanie, które wystarcza, żeby w ciągu kilkunastu godzin uporządkowany świat bohatera rozsypał się na kawałki. Sylwester Biraga, reżyser, podkreśla, że w tym tekście zainteresował go m.in. motyw uwięzienia, pułapki, w której zdarza nam się tkwić niejako na własne życzenie. Muzykę skomponowała Aleksandra Malackowska-Ja i wykona ją na żywo, więc każdy teatralny wieczór będzie nieco inny, a nad spektaklem pracują artystki i artyści z Polski, Białorusi, Rosji i Ukrainy. Premiera 12 września. I jeszcze Kraków. Tutaj żegnamy lato, witamy jesień, między innymi w Nowochódzkim Centrum Kultury. Hucznie zapowiada się start nowego sezonu. Już 5 września pierwszy koncert na scenie NCK-u. To będą muzyczne krajobrazy między Paryżem a Krakowem. Sylwia Różycka w poruszającym dialogu muzycznym przywoła geniusz Ewy Demarczyk i Edith Piaf. Ten koncert 5 września. Przed nami także wernisaże nowych wystaw, na które jeszcze będziemy Was zapraszać. Proszę, ja już teraz chcę powiedzieć Wam, że w drugiej połowie miesiąca w Nowochódzkim Centrum Kultury czeka nas prawdziwa gratka dla miłośników sztuki Zdzisława Beksińskiego. W związku z 10. rocznicą powstania w NCK-u Galerii Zdzisława Beksińskiego to będą 3 dni, podczas których budynek i jego otoczenie staną się przestrzenią totalnego doświadczenia twórczości tego artysty. W planie jest widowisko baletowe, jest debata ekspertów, tematyczne wystawy, a także imersyjna podróż w głąb surrealistycznych światów i ogromny mapping na elewacji.
2: Na teraz to tyle, ale więcej od Magdy Bauer już za godzinę. W Pogoni za Kulturą wróci o 13.
0: W Pogoni za Kulturą.
1: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat.
0: Dobre wibracje w Chill Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
2: My tymczasem wracamy z muzyką na to czwartkowe popołudnie. Już Phineas i Lotus Eater. Tak, tę godzinę zaczniemy. Niebawem również MKG i Neil Francis. Zapraszam, Bartek Winczewski. Razem jesteśmy do 13.
0: Dobre wibracje w Chill Z.
2: A na zegarze 4 minuty po południu.

Jeszcze tylko dziś i w sobotę letnie kino warszawskiej Kinoteki zaprasza na filmowe pokazy pod chmurką. Dziś w repertuarze pamiętny La La Land Damiana Chazella z niezapomnianymi rolami Ryana Goslinga i Emmy Stone. Ta druga za rolę w tym filmie dostała zresztą Oscara. Jeśli więc chcielibyście sobie przypomnieć, jak Ryan Gosling i Emma Stone wypadli w konwencji musicalu, jak śpiewają i jak tańczą, to o 20:30 dziś zapraszamy na leżaczki pod Pałacem Kultury. Wstęp jest bezpłatny, pokaz La La Land wystartuje punktualnie o 20:30. A gdybyście jednak myśleli raczej o sobocie, to wówczas letnie kino Kinoteki zaprasza na pokaz brytyjskiej komedii romantycznej Czas na miłość. I to będzie już ostatni taki letni filmowy pokaz pod chmurką. Następne dopiero za rok.

There will never be another you. Tę piosenkę w roku 1942 na potrzeby musicalu Iceland napisali Harry Warren i Mac Gordon. Zaśpiewała to wówczas Joan Merrill, no a następnie mieliśmy całą długą serię innych wykonań tego standardu. Ten najbardziej znany chyba w roku 54 wykonał Chet Baker, a poza nim również Nat King Cole, Chris Martinez, Julie London oraz Matilda Mann, której to wersji słuchaliśmy przed momentem. 23 minuty po południu. Mam nadzieję, że przyjemnie mija wam to czwartkowe popołudnie z nami. No to teraz po polsku. Dotyk i Jan Marczewski.

0: przecież nie chciałaś znać mnie już.
1: Autopromocja.
2: W tym tygodniu w Radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla ciebie
3: Majid Jordan, Strangers. Everybody's got a little piece of their heart missing for Friendly Fires. Let's go. Lose All Your Friends.

a to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
2: Po reklamie.

Na kinowe ekrany niemal co tydzień wraca filmowa klasyka sprzed lat w nowych, odrestaurowanych wersjach. Od tygodnia w kinach oglądać możemy takiego właśnie odświeżonego Terminatora 2 Jamesa Camerona z niezapomnianą rolą Arnolda Schwarzeneggera. Od jutra zaś na kinowe ekrany wraca Absolvent Mike'a Nicholsa z 1967 roku. Film, który był jednym z największych artystycznych i komercyjnych sukcesów swojej epoki. Film, który do dziś pozostaje jednym z symboli przemian, które pod koniec lat 60. odmieniły amerykańskie kino. Rola Dustina Hoffmana uczyniła z niego wielką gwiazdę. Do historii również przeszła pamiętna muzyka duetu Simon i Garfunkel. Kto nie widział Absolwenta, od jutra będzie mógł to zrobić na kinowym ekranie. A o kinie w Chili Z jutro także więcej od 13:00. Ala Myśliwiec i Ania Serdiukow, nasze dobrze zmontowane. To z kolei Soak i Sea Creatures przed 13:00 w Chili Z, jeszcze m.in. Maro i Daria Zawiałow.

I promise you. Nie, żebym zdradzał kulisy naszej radiowej kuchni, ale Rafał Turowski przybył dziś w koszulce z napisem Bruce Springsteen. Czyżby to była zapowiedź tego, co muzycznie w Chili Z czeka nas po 13? Być może, tego nie wiem, wszystko wyjaśni się już niebawem. Z Rafałem was zostawiam. Dobrego popołudnia, dobrego wieczoru w Chili Z. Słyszymy się jutro. Jutro akurat wyjątkowo od 16. A to Daria Zawiałow.

0: Reklama.
1: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
6: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 września. Cena przed obniżką 6,99.
9: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Kartą Moja Biedronka wszystkie produkty paczkowane Kraina Wędlin Select. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie paczkowane salami Kraina Wędlin. 2 plus 1 gratis. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Czyli Z.
1: Pierwsza właśnie minęła, przy mikrofonie Magda Bauer.
2: W pogoni za kulturą.
3: To tutaj zaglądamy po nowe lektury, ale też w poszukiwaniu dobrego klimatu, a czasem licząc na ciekawą rozmowę o literaturze. Co roku wybieramy nasze ulubione księgarnie Warszawy. Do 15 września można zgłaszać je w plebiscycie organizowanym przez miasto. Zwycięzcy otrzymają tytuł Ulubiona Księgarnia Warszawy 2026 i nagrody pieniężne o łącznej wartości 160 tysięcy złotych. W tym konkursie są też nagrody dla głosujących. To książki czy bony na zakupy w księgarni, ale siódma edycja plebiscytu to też spacery, warsztaty dla dzieci i dorosłych, spotkania autorskie, akcje performatywne i projekty muzyczne. Szczegóły już teraz znajdziecie na oficjalnej stronie miasta, a my zachęcamy do zgłaszania swoich ulubionych literackich portów. Ta wystawa pięknie wprowadza nas w audiosferę Krakowa, tego sprzed wieków i lat i tego współczesnego. Wciąż jeszcze czeka na mieszkańców Krakowa i turystów. To jest wystawa, której słuchamy, żeby lepiej poznać miasto.
4: Zdecydowanie Kraków ma w swojej audiosferze elementy, które go wyróżniają. Ma symbole dźwiękowe, które są rozpoznawalne, jak hejnał krakowski, jak dzwon Zygmunt, których znaczenie przekracza dalece granice miasta.
3: Mówi kuratorka wystawy Kraków Dźwięki, Melodie, Słowa Monika Wicicka, a te dźwięki, melodie i słowa Krakowa do 11 października jeszcze w domu pod krzyżem. Dziś też sporo zaproszeń do teatru. Odwiedzaliśmy krakowskie i warszawskie sceny, Pora na Śląsk i Teatr Mały w Tychach. Wyjątkowa szansa, żeby z okazji 40-lecia Teatru Belfer właśnie tutaj zobaczyć spektakl Ślepcy według Bruegla. Reżyseruje Piotr Kumor.
5: Spektakl opowiada historię ludzi, którzy wylądowali w lesie i trochę tak jest z tym spektaklem, ponieważ Sławek Żukowski, który odpowiada przez 40 lat za ten teatr, zmarł w czasie prób w zasadzie i postanowiliśmy zgodnie z jego wolą dokończyć ten spektakl. Pokażemy go jeden, jedyny raz.
3: Mówił Piotr Kumor w rozmowie z Magdą Mleczko z naszej katowickiej redakcji. Spektakl w ten piątek o 18 w Teatrze Małym w Tychach. Wstęp jest wolny. Wejściówki do odebrania w kasie teatru.
2: W pogoni za kulturą. Na chillaucie w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
1: Trzy po pierwsze, dzień dobry. Kłaniam się pięknie i zapraszam do godziny 16, do której to 16 będę was nastawiał na chillout, szczególnie starannie tych, którzy mają na twarzy brodę albo wąsy, no bo dzisiaj Światowy Dzień Brody. Uściski.
2: Na chillaucie w Chili Z.
1: No bo sam siebie jakoś tam dyskretnie już z tej okazji uściskałem. Sydney Rossi to model na dobry początek naszego spotkania.

0: 10 minut po godzinie pierwszej. Była w Polsce kilkukrotnie. W 2008, rok później w 2015 roku. W tymże 2015 wystąpiła w Apollo Theater ze specjalnym, wyjątkowym koncertem, który upamiętniał setną rocznicę urodzin Billie Holiday. No i w tym roku wydała swój ostatni album Coming Forth by Day, poświęcony właśnie Billie Holiday. 4 nominacje do Grammy, 2-krotnie statuetkę otrzymała w 1997 i w 2009 roku. Cassandra Wilson odeszła od nas dzisiaj, mając 70 lat. Cassandro, dziękujemy.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: londyński kwartet Ritual i Better By Now, Adam, Tommy, Gerard i przy mikrofonie wokalistka Mona Neuk. Tak, gramy w to czwartkowe popołudnie, mamy 22 minuty po godzinie pierwszej. Carlita i TV Disco już za moment.
1: Autopromocja.
2: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Teraz w każdą sobotę o 19:00 tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
3: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Tutaj! Mamy go!
9: Znaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
10: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
11: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
12: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16:00 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
13: Mamo, gotujemy się na bitki?
14: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z delikatesów centrum.
15: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
16: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
17: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
16: Znacie, Frosta kupiłeś?
17: Prościej się nie da.
18: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelatti 900 i 1000 ml. 1+1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.

0: 25 minut do godziny drugiej. Jeśli będziecie w Rzymie z okazji na przykład jesiennego City Breaku, no to oprócz rzeczy, które się normalnie ogląda w Rzymie, proszę koniecznie zaplanować podróż metrem. Tak jest, podróż metrem. Ponieważ nowa stacja rzymskiego metra Koloseum Forli Imperiali została, słuchajcie, kandydatką do tytułu najpiękniejszej stacji na świecie. To jest właściwie stacja muzeum, w której można oglądać zabytki architektoniczne, również odkryte w czasie jej budowy, i ona kandyduje, ta stacja, do nagrody Prix Versailles, która jest przyznawana w dziedzinie architektury i designu. To jest stacja linii C, oddana po latach budowy w grudniu 2025 roku. No i tam taki nowatorski projekt architektoniczny połączono z bogactwem artefaktów i zabytków antyku. No więc oglądamy tam zachowane freski, prywatne termy, studnie, rozmaite znaleziska archeologiczne, w tym marmurową głowę meduzy. O fontannie z epoki Flawiuszów już nie będę wspominał. Na stacji odwiedzają setki tysięcy osób, no i oczywiście wśród nich wielu turystów z całego świata, no bo właśnie ta stacja stała się jedną z najnowszych atrakcji stolicy Włoch. No to przypomnę, linia C, Koloseo, stacja się nazywa Fori Imperiali.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.

No grają trochę tak, jakby lata 70. się nie skończyły. Say She She, Disco Life, czyli Z, to czwartkowe popołudnie. Za 12 minut druga, Roy Ben James i Klaudia Szafrańska jeszcze przed 14.

0: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
0: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
1: GoFund jest.
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
5: Po reklamie.

0: Druga właśnie minęła przy mikrofonie, Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Szapoba, czyli kapelusze z głów. Oto tytuł koncertu, na który dziś wieczorem można wybrać się w Krakowie. Kapelusz będzie tutaj motywem przewodnim scenografii, a to dlatego, że jest charakterystycznym elementem garderoby Jehudy Prokopowicza, który dzisiaj wykona pierwszy koncert w festiwalu Silence Music w Krakowie. Prokopowicz należy dzisiaj do grona najwybitniejszych pianistów, jest m.in. półfinalistą 19. konkursu Chopinowskiego i laureatem ponad 30 ważnych pianistycznych konkursów krajowych i międzynarodowych. W repertuarze krakowskiego występu będzie Chopin, Liszt, Bartok i Szymanowska, a tytuł wieczoru ma być też ukłonem w stronę publiczności, gestem szacunku i uznania. Ten koncert dzisiaj o 19 w Krakowskim Forum Kultury, jako pierwszy w programie festiwalu, który potrwa w Krakowie do 4 października. Wstęp na wszystkie wydarzenia Silence Music Festivalu jest bezpłatny. Wcześniej trzeba w internecie pobrać bezpłatną wejściówkę. Do świata Wojciecha Fangora przeniesiemy się już za jakiś czas, w miejscu, w którym mieszkał wraz z żoną Magdaleną Schumer-Fangor i tworzył przez ostatnie 20 lat swojego życia. Chodzi o dawny młyn w Błędowie na Mazowszu. To mieszkanie nabył właśnie mazowiecki samorząd, a bezcenna przestrzeń trafi pod skrzydła Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Odwiedzający będą mogli tutaj zobaczyć pracownię artysty i jego dzieła, ale też pamiątki i archiwalia. W dawnym młynie wciąż są oryginalna sztaluga artysty, farby, jego ulubiony fotel czy rodzinny stół Fangorów. Dom nad rzeką Mogilanka otoczony jest rozległym parkiem. Na pewno będzie przyciągał miłośników sztuki, tym bardziej, że w przyszłości właśnie wśród zieleni ma powstać galeria rzeźby plenerowej i nowoczesny pawilon wystawienniczy. Zaglądamy do kina. Tym razem polecamy Wam nocne maratony filmowe, które wracają do kin Helios. Na początku września emocje dla widzów o stalowych nerwach. Chodzi o maraton Nie patrz w dół, w ramach którego widzowie zobaczą aż 4 produkcje, w tym premierowe seanse Nie patrz w dół 2, a także 2 tytuły na jedynych pokazach kinowych. To Dziecko nocy i Kto zabił Penny Lane. Zapraszamy 4 września, już jutro o 23. Maraton potrwa do 6 rano.
1: W pogoni za kulturą. Na chillaucie w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
0: 3 po 2, dzień dobry w tej godzinie naszego spotkania. Między innymi Past Perfect to za mniej więcej pół godziny. Poza tym z nowszych rzeczy na naszej playliście Olimpia Vitalis, Max Stachasiuk czy Michael Kiwaniuka. Zostańcie z nami.
1: Na chillaucie w Chili Z.

0: 9 minut po godzinie 2. Przypomnę, że w najbliższą niedzielę w centrum Krakowa niezwykłe wydarzenie, mianowicie publiczny proces Eligiusza Niewiadomskiego. Teatromani wiedzą, że ten spektakl jest do obejrzenia w Łaźni Nowej, w krakowskiej Nowej Hucie, gdy tymczasem w najbliższą niedzielę będzie do zobaczenia na Placu Szczepańskim. Spektakl wyreżyserowany przez Bartosza Szydłowskiego poprzedzi debata Teatr i Demokracja, a w tejże debacie wezmą udział dyrektorki i dyrektorzy teatrów z Krakowa, z Warszawy i z Katowic i na oba wydarzenia wstęp jest wolny. Na ławie oskarżonych zasiądzie Krzysztof Zarzecki, a w pozostałych rolach wystąpią m.in. Juliusz Chrząstowski, Krzysztof Głuchowski, Andrzej Kłak, Anna Obert, Leszek Piskosz, Jacek Romanowski czy Andrzej Seweryn. Ten spektakl na Placu Szczepańskim poprzedzi, jako się rzekło, dyskusja. Wezmą w niej udział Małgorzata Bogajewska, dyrektorka Teatru Ludowego, Krzysztof Głuchowski, który zagra chwilę później w spektaklu i jest dyrektorem Teatru Słowackiego, Dorota Ignatiew i Jakub Skrzywanek z Narodowego Starego Teatru, reżyser spektaklu, czyli Bartosz Szydłowski, Andrzej Wyrobiec z Krakowskiej Bagateli oraz Maja Kleczewska, dyrektorka Teatru Powszechnego i Robert Talarczyk, dyrektor Teatru Śląskiego w Katowicach. Debata rozpoczyna się o 18:00, poprowadzą ją Michał Olszewski i Jacek Wakar, a po krótkiej przerwie około 20:00 proces Eligiusza Niewiadomskiego. Przypomnę, wstęp na oba wydarzenia jest wolny. 6 września, Krakowski Plac Szczepański.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

da się go przeoczyć. Pachnie jak piwo i papierosy. Pociąg pospieszny, międzyplanetarny, znamiony śladami z poprzedniej epoki. Zmęczony opuszczam pociąg, witam nie dym, smog, smród, deszcz i pisk opo. Sportowe samochody robią, a ja obok. Ja tylko się przyglądam, ja tylko wizytowo. A tu powietrze dość kujące, zakładam ciemne okulary, żeby widzieć ostrze.

drugiej strony kosmici, więc w sumie niezły jest ubaw. Banda Almodovarów, co idzie do celu po trupach. Oni są nieprzyjemni, nawet bardzo, ale nie tutaj. Tutaj nie da się ich przeoczyć. Pachną jak piwo i papierosy. Tu tylko słyszą walki i odgłosy. Nie wzniecają i szybko czerwienią nosy. Ja na to patrzę stale, kruszę zęby i czuję się jak parkiet, coraz bardziej giętki. Miejscowy coverowy band gra cudze epki. Ja do nich epileptic dance, jak Ian Curtis.

plecach mam kurz, jest nieźle, nie wiem czy to już. Ciemność wokół mnie, na zewnątrz światła gasną. Ten oksymoron ma tu sens, waży ciągle jasno. Ja znowu polepiony, znów się kruszę jak ciasto i chcę uciekać, no Kerbil to bardzo dziwne miasto. Może wyjechać, to wtedy z korolce na fiszce. Ktoś pruje się, bo DJ gra nonsens, a on fisz chce. Chciałem się schować, ale widzę, że nie.

0: Michael Kiwaniuka we własnej osobie. 22 minuty po godzinie 2 w to czwartkowe popołudnie. Past Perfect dzisiaj, 1974 rok i oprócz tego, że mnóstwo rzeczy oddano do użytku w lipcu tegoż 74 roku, to na brytyjskiej liście przebojów znalazła się piosenka wcale nie nowa już wówczas. Cóż takiego się wydarzyło? O tym za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22:00. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Peszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
2: Po reklamie.

1974 rok dzisiaj wspominamy. Zwykle oddawano do użytku 22 lipca, a że było to 30-lecie Polski Ludowej, no więc z hukiem uroczyście otwarto trasę łazienkowską w Warszawie, a w telewizji pojawił się serial Janosik. Na ekrany kin wchodzi Potop w reżyserii Jerzego Hoffmana, natomiast po drugiej stronie Atlantyku, no faktycznie trochę poruszenia, ponieważ prezydent Richard Nixon w wyniku afery Watergate ogłosił swoje ustąpienie ze stanowiska i to był pierwszy i jak dotąd jedyny amerykański prezydent, który w tenże właśnie sposób odszedł ze stanowiska. Na brytyjskiej liście przebojów Love Me For A Reason, The Osmonds bez zmian na miejscu pierwszym, Donny i Mary Osmondowie I'm Living It All Up To You na drugim, When Will I See You Again, Three Degrees na trzecim, grałem to niedawno, Kung Fu Fighting, Carl Douglas na czwartym, Viva Espania, Sylwia na piątym, You Make Me Feel Brand New, Stylistics na szóstym, też niedawno to grałem, na siódmym, John Denver, and His Song, a dzisiaj przypomnę piosenkę z miejsca ósmego, Jimmy Ruffin, What Becomes of the Broken Hearted. No i jak wspomniałem, ciekawostką jest to, że już wtedy ta piosenka miała swoje lata, bo została nagrana w 1966 roku, no i wtedy też trafiła na brytyjską listę przebojów, dotarłszy wtedy do miejsca ósmego. Później ten singiel ukazał się ponownie w Wielkiej Brytanii, no i tym razem Jimmy Ruffin trafił aż na miejsce czwarte tegoż właśnie brytyjskiego zestawienia. Piosenka co jakiś czas powraca, oryginał brzmiał tak.

tym, co się dzieje z tymi, którzy mają złamane serca. Jimmy Ruffin, rok 1974, a jakby 1966. Pass Perfect wraca w poniedziałek po godzinie 13. Tymczasem Terence Trent D'Arby, później Bokkai Zero.

Bon Iver i wspomnienie roku ubiegłego, piosenka z płyty Sable Fable. From, czyli z. No to z tych samych Stanów jest Lenny Kravitz, przed trzecią jeszcze Charlotte Day Wilson.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
0: Po reklamie.

0: I już minuta po trzeciej przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Mnóstwo nowej sztuki w Warszawie już podczas tego weekendu. Hotel Warszawa Art Fair to jedno z wydarzeń, które polecamy. Jest już też wystawa w Willi Gawrońskich, dostępna dla publiczności na przykład dzisiaj. Będziemy o nich jeszcze więcej mówić. Tymczasem przypominamy o wystawie, która zmierza powoli w stronę finału. To jest Dojrzewanie w warszawskiej Zachęcie i tutaj ostatnie wydarzenia jej towarzyszące. Dzisiaj to będzie pokaz filmu, którego fragmenty również znalazły się na ekspozycji Voice Anne Hirst. To jest hybrydowy dokument, którego akcja rozgrywa się we wschodniej dzielnicy Oslo, w miejscu spotkań grupy aktywistów z lokalną młodzieżą. Film stawia pytanie o to, kto ma prawo wypowiadać się w imieniu nastolatków i co oznacza realne oddanie im głosu. Dzisiaj oprócz seansu również rozmowa z reżyserką. Zapraszamy wieczorem o 18:00, a za tydzień także w ramach wystawy Dojrzewanie rozmowa wokół książki Pedagogia uciśnionych Paula Freirego w tłumaczeniu Magdaleny Walczuk. To jest publikacja uważana za jedną z najważniejszych dwudziestowiecznych krytycznych refleksji nad edukacją. Rozmowę o niej poprowadzi Justyna Lipko-Konieczna. Zapraszamy 10 września, również o 18:00, wstęp jest wolny. Sama wystawa potrwa do 20 września. Odwiedzamy też działające jeszcze kina plenerowe. Jednym z nich jest to na rynku Nowego Miasta w Warszawie. W tym roku prezentuje klasykę polskiego filmu, w tym dobrze znane komedie. Na afiszu jeszcze Sami Swoi 6 września, Dzień Świra 12 września, potem Nie ma mocnych, Brunet Wieczorową porą i Kochaj albo rzuć 20 września, ten ostatni seans i wtedy też po tańcówka. Oczywiście udział w tych seansach i innych wydarzeniach związanych z kinem plenerowym na rynku Nowego Miasta jest bezpłatny. Uwikłane, przemilczane, nieugięte. Pod tym hasłem będziemy spotykać się w Krakowie, w Pałacu Potockich we wrześniu, żeby rozmawiać z pisarkami o kobietach. Przed nami literackie premiery, które będą punktem wyjścia do takich rozmów. Jedną z nich już niedługo będzie premiera książki Agnieszki Dałkszy Niedaleko pada granat od jabłoni. Ta książka już zbiera świetne recenzje. Historia o przetrwaniu, tęsknocie i pamięci pyta m.in. o to, czy ważniejsze są więzy krwi, czy te z wyboru. Jak mówić o osobach bez pochodzenia i ile granic trzeba przekroczyć, żeby miejsce urodzenia odczuwać jako własne. Książka, opowieść tworzona na przecięciu konwencji literatury faktu, eseju i prozy poetyckiej, będzie punktem wyjścia do rozmowy i do spotkania z Agnieszką Dałkszą. Porozmawia z nią Katarzyna Kasia. Zapraszamy 9 września, Pałac Potockich w Krakowie, wieczorem o 18:00. Wcześniej warto sobie zarezerwować bezpłatną wejściówkę. No właściwie trzeba, bo tylko z nią będziecie mogli wejść na to spotkanie.
1: W pogoni za kulturą. Chili Z. Pogoda.
0: Piątek niestety brzydki w całym kraju, pochmurno i deszczowo, szczególnie na wschodzie kraju, na Warmii, na Mazowszu i na Podkarpaciu. Padać będzie również w okolicach Szczecina i w Karkonoszach. 17 stopni w Gdańsku, w Sopocie i w Gdyni, 22 w Warszawie i 26 stopni na Śląsku Dolnym, na Opolszczyźnie, a także na Podkarpaciu.

0: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat.
1: Na chillaucie w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
2: 6 minut po trzeciej, dzień dobry, do godziny 16 nastawiam was na chillout. Wśród artystów, których dzieła zabrzmią, Jungle, Adele, Kaśka Suchocka czy Yumi Zuma. A zatem proszę z nami zostać.
1: Na chillaucie w Chili Z.

0: 14 minut po trzeciej przenosimy się na Dolny Śląsk, ponieważ w sobotę w Operze Wrocławskiej rozpoczyna się festiwal tejże Opery Wrocławskiej. Szósta edycja, która wraca do Wrocławia po niemal 9-letniej przerwie. Festiwal otworzy premiera opery Genom Michała Ziółkowskiego do libretta Justyny Miguły-Damasiewicz. To jest rzecz o charyzmatycznym genetyku Teodorze Zaksie, który poświęca się poszukiwaniem genu doskonałości, wierząc, że geniusz muzyczny można wpisać mechanicznie w kod DNA, można go modelować i przewidywać. Libretto zostało napisane na podstawie wykładu popularno-naukowego, a pomysł narodził się podczas rozmów dyrekcji Wrocławskiego Centrum Akademickiego i Opery Wrocławskiej. Podczas festiwalu odbędzie się prapremiera jeszcze jednego spektaklu i granie z potworami z muzyką Mateusza Ryczka i librettem Justyny Skoczek. To jest bliższa współczesnej wyobraźni cyfrowej niż takiej tradycyjnej baśni opera. Spektakl o przejściu z dzieciństwa w dojrzewanie, z mitu w technologię czy z gry w odpowiedzialność. W ramach festiwalu będzie można zobaczyć także inscenizowany koncert Podróż zimowa Franza Schuberta i spektakl Głos potwora Alka Nowaka, czy też wziąć udział w czwartej już edycji Żywiołów, to jest Wieczór Młodych Choreografów, Kompozytorów, czy też Tancerzy. Przez tych kilka wrześniowych i październikowych tygodni, no bez wątpienia, to Wrocław będzie stolicą polskiej muzyki współczesnej.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Elpie Jovi, Sophie Tucker, If Love is a Skill. To było wspomnienie lata roku 2023. 22 minuty po godzinie 3. Kaśka Sochacka już za moment.
1: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat.
2: Autopromocja.
3: W międzyczasie w Chili Z.
4: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
3: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
4: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce. A z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Po reklamie.

0: Nieustająco zachęcamy do wizyty na chili.pl. Tam w zakładce na górze naszej strony znajdziecie konkursy i akcje. W nich nasz nowy projekt Literatura wybrzmiewa w chili.z. Oddajemy w tym projekcie głos historiom poruszającym, inspirującym historiom, które zostają z nami na dłużej. Posłuchacie tam fragmentów starannie wybranych audiobooków i rozmów z autorami książek. Na początku naszego projektu Magda Kasperowicz rozmawia z Tatianą Mindewicz-Płacz o jej książce Luz i tak nie będę idealna, rozmowa na naszym YouTubie, a fragmentów książki czytanej przez samą autorkę możecie posłuchać właśnie tutaj na chili.pl w zakładce konkursy. Sukcesywnie będą dochodziły kolejne tytuły.
1: Chili.z. Nastaw się na chillout.

Elsa Growing Up, czyli Z, to czwartkowe popołudnie. Za 14 minut czwarta, Arlo Parks i Julia Pietrucha jeszcze przed 16. A od czwartej na Chill Out będzie was nastawiał Kuba Lachowicz. Dziękuję za dziś, Rafał Turowski. Słyszymy się w niedzielę o 9:00.

0: I'm such a fool for you.
1: Reklama. Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe. Z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.

0: Ce? Na Chill Out. Chillizet. Pogoda.
1: Jeżeli będziesz dzisiaj wieczorem albo w nocy wychodzić, to weźcie ze sobą parasole, bo spodziewamy się opadów deszczu. Jedynie na Śląsku i w Małopolsce i na Podhalu nic nie powinno padać. Termometry pokażą od 12 stopni na Suwalszczyźnie, przez 15 w centrum, do nawet 18, tylu spodziewamy się na południowym zachodzie kraju. Jeżeli chodzi o piątek, ten będzie bardzo podobny do tego, co mamy dzisiaj, tyle że więcej opadów poza południem kraju.

0: czasie w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Dzień dobry, 16:02. Jakub Lachowicz to ja. Kłaniam się. Zapraszam na całe popołudnie. Jungle ze swojej najnowszej płyty, później Arlo Parks ze swojej wcześniejszej płyty. To moje plany muzyczne wobec was na najbliższe mniej więcej...
0: W międzyczasie w Chili Z.
1: Udaję, że umiem liczyć. Mniej więcej 6 minut. Zapraszam, razem jesteśmy do 19 w naszym Chili Z.

za każdym razem przypomnienie wam Depeszów jest dobrym pomysłem. Free Love to jedna ze spokojniejszych piosenek Depesz Mode, to za nami chcieli zat. 12 minut po 16. Prace na planie serialowej adaptacji Harry'ego Pottera nadal trwają, a do sieci trafił teaser produkcji, wokół której oczywiście, tak jak od początku było w przypadku tego obrazu, nie brakuje kontrowersji, bo według zapowiedzi twórców seriala ma być z jednej strony wierną adaptacją książek J.K. Rowling, z drugiej podobno pokaże więcej niż zawarto w powieściach. Pierwszy sezon zgodnie z książką będzie zatytułowany Harry Potter i Kamień Filozoficzny i zadebiutuje w okresie świąt Bożego Narodzenia. No, myślę, że historia znana. Szef HBO w wywiadzie dla Variety zaznaczył, że kolejne sezony najprawdopodobniej nie będą się ukazywać co roku ze względu na złożoność procesu produkcji i do tego jeszcze na planie wprowadzono dodatkowe środki bezpieczeństwa w związku z groźbami kierowanymi pod adresem niektórych członków obsady. I teraz casting, który był kontrowersyjny, bo jednym z najbardziej zaskakujących wyborów okazała się obsada roli Severusa Snape'a, bo w nowej wersji postać tę zagra Papa Esiedu, znany z serialu I May Destroy You. W książkach Snape opisywany był jako blady, o ziemistej cerze. Krytycy zarzucają twórcom zbytnią dowolność, podczas gdy inni chwalą odważne decyzje. Sam aktor też spotkał się z groźbami śmierci na planie. Ale kontrowersje wokół obsady to nie wszystko, bo producentką wykonawczą jest J.K. Rowling we własnej osobie, która czuwa nad wiernością tej adaptacji i też miała wpływ na dobór aktorów. W ostatnich latach ona wielokrotnie spotykała się z krytyką za swoje wypowiedzi. Wypowiedzi, mówiąc w dużym uproszczeniu, dotyczące płci. Bo wiele osób, w tym chociażby gwiazdy filmowych adaptacji, czyli Daniel Radcliffe i Emma Watson, zarzucali jej transfobię i to doprowadziło do różnych napięć. Więc pojawia się pytanie, czy nowa serialowa adaptacja Harry'ego Pottera okaże się świeżym spojrzeniem na tę kultową historię, czy raczej podzieli fanów jeszcze bardziej niż te dotychczasowe kontrowersje? No tego się przekonamy 25 grudnia, to wtedy pierwszy odcinek, a w sieci jest dostępny już teraz zwiastun. Zresztą z polskim dubbingiem już jest. Można oglądać. 14 minut po 16, teraz będzie o wielorybach.

0: Coldplay, Higher Power w Chili Z, 25 minut po 16. To jest bardzo ciekawe, nie chcę tutaj wyjść na jakiegoś wielkiego ignoranta, natomiast tytuł albumu, z którego pochodzi ta piosenka, czyli Music of the Spheres, odnosi się do starożytnej koncepcji filozoficznej zapoczątkowanej przez Pitagorasa i jego zwolenników. Nie rezonuje dźwięków, które słyszymy każdego dnia, ale pomysł, aby przedstawić metafizyczną i religijną koncepcję Ziemi z innymi planetami. Zwolennicy tej teorii twierdzą za Pitagorasem, że jest geometria w brzęczeniu strun, jest muzyka w odstępach między sferami. A jeżeli ziemskie przedmioty, takie jak struny lub kawałki metalu, wydają dźwięki podczas ruchu, to to samo musi się dziać z Księżycem, planetami, Słońcem. No być może, nie znam się, ale wierzymy w to. Tak wtedy jest fajniej. Panie i panowie, czytam właśnie, że Polska jest w czołówce, tym razem niepochlebnie, wstydu przed zabawą, bo w Polsce dorosłość bywa traktowana jak obowiązek i Polacy zawsze sobie zadają pytanie, a co ludzie pomyślą? No nic nie pomyślą. I o tym opowiem wam za kilka chwil w naszym Chili Z.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
2: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
3: Poranek to najcenniejsza waluta. Można ją roztrwonić w pośpiechu albo zainwestować w spokój i dobry nastrój. Wybierzcie to drugie. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
10: Teraz w Deichmann nie przeceniamy.

0: babce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
6: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże

oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Po reklamie.

erotyczna Jessie Ware, czyli Z. Zabierz mnie do sauny w dużym uproszczeniu. Ona tutaj śpiewa, że potrzebuje bliskości fizycznej, kochanie, wyostrz moje zmysły, chcę się w nocy wznieść i w cudze ramiona wpaść. A dalej to już tam o saunie. 22 minuty i będzie 17. Mamy nowe badanie. Life in Communities Report 2026. I to jest badanie, które pokazuje nam, że dorośli coraz rzadziej niestety pozwalają sobie na zabawę, a wielu z nas się wręcz ich wstydzi. Tak, wstydzi się. To dlatego, że mamy świat, w którym wszystko dzisiaj się robi na serio i ta spontaniczność coraz bardziej znika z życia dorosłych. Jednocześnie rośnie potrzeba miejsc, które pozwalają nam pobyć razem, poczuć się swobodnie, odetchnąć. Zabawa w rozumieniu dorosłych to jest dobrostan. To nie jest szaleństwo, ale takie drobne momenty swobody, na przykład kontakt z ludźmi, chwila oddechu od codzienności, ruch, śmiech. I badanie pokazuje, że zabawa ma dla dorosłych duże znaczenie, bo 8 na 10 osób chce mieć na nią czas, 70% czuje jej wpływ na dobrostan, a 3 na 4 wciąż dostrzega przeszkody, które utrudniają swobodę w przestrzeni publicznej. Ale polskie wyniki raportu są wymowne. 62% dorosłych twierdzi, że bawi się mniej niż dekadę temu. A to dlatego, że po pierwsze, zabawy wypierają ekrany, mamy za mało czasu, no i też wstydzimy się bawić. 40% respondentów zaznaczyła tę ostatnią opcję i to jest jeden z najwyższych wyników w Europie. I w rozmowach badanych często pojawiało się zdanie, a co ludzie pomyślą? No, czyli boimy się, że będziemy ocenieni. Nawet jeżeli sobie ci ludzie coś pomyślą, to jest ich problem. W Polsce dorosłość to jest obowiązek. W badaniu pojawiały się odpowiedzi, że nie mam czasu na głupoty, zabawa jest dla dzieci, trzeba być poważnym i niestety jest to problem. W świecie, w którym jesteśmy przebodźcowani powiadomieniami i obowiązkami, to zabawa staje się jednym z niewielu momentów, w których dorosłym może odpuścić i to wcale nie jest głupota, tylko sposób na odzyskanie równowagi. I zalecam wam dużo zabawy.

to się nazywa Chill Out, The Marias, Care for You w Chill Z. 11 minut i będzie 17. No ta trąbka na końcu to nawet taka jazzująca lekko bym powiedział. To teraz... właśnie, jak mam tutaj to podprowadzić? Otóż Miley Cyrus. Można lubić, można nie lubić. Niektórym się kojarzy z blondynką od Disneya, czyli z Hannah Montaną, innym z kulą, na której się tak huśtała i śpiewała swoje Wrecking Balla, robiła to wtedy mistrzostko, bo te produkcje są na najwyższym poziomie. Miley Cyrus, która ostatnio zaskoczyła swoich fanów i zmieniła nazwę na Instagramie. Usunęła swoje nazwisko, zaczęła występować jako Miley i zapowiedziała też nowy album. Oczywiście poruszenie w świecie muzyki, bo dawno nic wielkiego w karierze muzycznej Miley Cyrus się nie wydarzyło, a tymczasem mamy potwierdzenie. Miley Cyrus po pierwsze nie jest już Miley Cyrus, tylko po prostu Miley, w taki sposób teraz będzie się nazywała. A poza tym jej ojciec, czyli Billy Ray Cyrus, znany gwiazdor country, napisał też, że zanim zdobył popularność, miał być znany jedynie jako Cyrus, a ten pseudonim pojawił się na jego materiałach promocyjnych i według niego decyzja Miley o występowaniu wyłącznie pod imieniem jest naturalnym krokiem w jej karierze. W rozmowie z córką miał również wspomnieć o innych ikonach muzyki, które posługiwały się tylko imieniem, takich jak Dolly Parton, która była tylko Dolly przez chwilę, Cher, Elvis albo Prince. Też powiedział, że gdyby był Cyrus, to pewnie byłby dużo bardziej znany. Więc jak najbardziej czekamy na jej 10. już album. Na razie nie znamy szczegółów, ale czekamy i mam nadzieję, że się doczekamy niedługo. Nothing Breaks Like a Heart to jest jej piosenka z mistrzem Markiem Ronsonem i tę proponuję wam teraz w czwartkowym, czyli Z.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.

0: 10. Pogoda.
1: Jutro na południu kraju spodziewamy się większych przyjaśnień, tutaj też największe szanse na słońce i tutaj nigdzie nic nie powinno padać. Poza tym przelotne opady deszczu nad morzem mogą pojawić się również burze. Najwięcej tego deszczu spadnie na Pomorzu właśnie. Termometry jutro od 17-18 stopni na północnym wschodzie i nad morzem do 22 w centrum. Najcieplej u naszych słuchaczy na południu i na południowym zachodzie, tutaj do 26 stopni. Uwaga na wiatr, on pojawi się nad morzem i w górach.
0: W Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
1: To jeszcze zerknę sobie na weekend. Chcecie wiedzieć, jak będzie w weekend? Nie, nie chcecie wiedzieć. No dobra, nie będzie padało tyle. To z takich dobrych informacji. 17:02. Jakub Lachowicz to ja. Dzień dobry. Tylko dobre wiadomości już teraz będą.
0: W międzyczasie w Chili Z.

Stop. Wanna Nosowska i Król, czyli Z. 11:12 już minut po 17. Przed nami jedno z najbardziej oryginalnych wydarzeń na polskiej scenie artystycznej. Jubileuszowa edycja Hotel Warszawa Art Fair 2026. To są takie targi sztuki, które zmieniają hotel w galerię, wyobraźcie sobie. No bo większość targów sztuki to chyba wiadomo jak wygląda, bardzo podobnie wyglądają, czyli tam galerie budują sobie stoiska, zawieszają prace, oczywiście na białych ścianach i jakimś tam sposobem starają się przyciągnąć uwagę kolekcjonerów. Natomiast to wydarzenie odwraca tę logikę, bo tutaj galerie zajmują pokoje hotelu, a każdy z nich staje się jakąś autorską ekspozycją. I to jest siła tego wydarzenia, bo pokoje nie są neutralnym tłem, bo każdy ma własny charakter. I na przykład drewno, beton, kamień, meble współtworzą całą narrację wystawy. I artyści i galerie wykorzystują tę przestrzeń z dużą swobodą, a obrazy trafiają, proszę sobie wyobrazić, nie tylko na ściany, bo rzeźby pojawiają się na przykład na wannie albo obok wanny, pod prysznicem. Można też zajrzeć na parapet, na stolik nocny, na biurko. I ten kontekst czasami działa tak, że zmienia się w ogóle sposób odbioru całego dzieła. I to jest wydarzenie Art Fair, które wzięło się z inspiracji legendarnymi hotelowymi targami sztuki, bo w Nowym Jorku też wydarzenie, które zrewolucjonizowało sposób prezentowania sztuki współczesnej, ale było też w Los Angeles, a warszawska odsłona przez 5 edycji zdążyła już wypracować swój własny charakter, oczywiście bardziej kameralny, bardziej nastawione na spotkania, na odkrywanie sztuki, na rozmowy i nie bez znaczenia jest również wybór budynku, bo Hotel Warszawa to jest modernistyczna ikona stolicy. Zaniedbany przez lata budynek odzyskał świetność, później była piękna renowacja i ma swój charakter. I to nas czeka, panie i panowie. 5-6 września, Hotel Warszawa i to jest jedno z tych wydarzeń, które warto odwiedzić nie tylko dla konkretnych nazwisk, ale dla samego doświadczenia podziwiania sztuki, bo to jest bardzo fotogeniczna i pełna niespodzianek przygoda. 5-6 września, czyli weekend najbliższy w Warszawie. Leon Bridges zaśpiewa teraz Talk It Over. 14 minut po 17, tak wam gramy w Chili Z.

0: jeszcze przyznam, że z jednej z moich ulubionych płyt Annie Lennox, czyli z Meduzy. To była płyta pełna coverów, bo Annie przygotowała 12 piosenek jej zdaniem ważnych i tu bardzo jej ukochanych i dała im nowe życie, szczególnie piosence No More I Love You, która w oryginale była jakimś takim niszowym utworem pewnego amerykańskiego zespołu, a nagle dzięki Annie Lennox usłyszał o niej cały świat i dotarła do na szczyty list przebojów, jak i cała ta płyta. A tam poza tym to jeszcze między innymi covery, między innymi utwór Boba Marleya, Waiting in Wayne, czyli Nie chcę czekać na twoją miłość na próżno, czy mam w ciebie inwestować, czy nie. I to było takie bardzo, bardzo przejmujące. Swoją drogą polecam nie tylko słuchać Annie Lennox, ale i ją zobaczyć, bo te oczy Annie Lennox to jest coś niesamowitego. Co to jest za kobieta genialna? 25 minut po 17, przed nami kolejna niesamowita kobieta, to będzie Romy, Love Who You Love, później Generation i Janis z zespołu Falls, który teraz trochę skręcił w solową stronę, no ja czekam jednak na powrót Fallsów, bo co Fallsi to Fallsi, wiadomo. Za moment gramy dalej w Chili Z.
1: Chili Z, nastaw się na Chill Out.
2: Autopromocja.
1: Jeden dźwięk, który otwiera kadr wyobraźni. Kulisy produkcji i opowieści, które zostają z nami na długo po napisach końcowych.
3: Bo kino to emocje.
4: Historie, które dają do myślenia.
3: Przeżycia, które potrafią nas zmienić.
4: Zakończenia, które mają ciąg dalszy
3: w życiu.
1: Dobrze zmontowane w Chili Z. W każdy piątek od 13 do 15 zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
1: Po reklamie.

Love and Tears. Miłość i łzy. Oby to były łzy wzruszenia. 20 minut i będzie 18. Wczoraj festiwal w Wenecji się zaczął i zaczął się z przytupem, że tak powiem, bo pierwszym filmem było Ink Danego Boyla. To jest dramat biograficzny, którego akcja dzieje się w 69 roku i film w dużym uproszczeniu traktuje o Robercie Murdochu w chwili, gdy przejmuje upadający brytyjski dziennik The Sun. Ten staje się wpływowym tabloidem. W roli magnata medialnego wystąpił Guy Pearce, w głównych rolach również m.in. Claire Foy czy Jack O'Connell. Fabuła fascynująca, zwłaszcza jeżeli interesujecie się mediami, chociaż nie tylko. Jak przyciągnąć czytelników na niezwykle konkurencyjnym brytyjskim rynku medialnym? Trzeba posunąć się do skrajności i publikować na łamach absolutnie wszystko, co może wywołać sensację, a im jest to bardziej pikantne, tym lepiej. No i strategia przynosi efekty i The Sun notuje gwałtowny wzrost nakładu i o tym właśnie opowiada ten obraz. Do sieci trafił pierwszy zwiastun. Film będzie można obejrzeć w serwisie Netflix, czyli będziecie mogli obejrzeć go nie wychodząc z domu. Film nazywa się Ink. Jest to dramat biograficzny na podstawie sztuki Jamesa Grahama, którą ten zaadaptował na potrzeby filmu. Ale film bardzo dobre recenzje zbiera po właśnie Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, do której to jeszcze będziemy wracać nieraz. They say an end can be a start. Feels like

chciałeś latać, no to leć. Kaśka Sochacka i Pokoje w Chili Z. 11 minut dzieli nas do 18, czwartkową porą. To teraz będzie o niezwykłej artystce obdarzonej niezwykłym głosem, a przede wszystkim, jak się okazało, niezwykłą siłą. Celine Dion wraca z serią koncertów. Nie występowała od 6 lat. 2 lata temu wydawało się, że już nigdy nie zaśpiewa na żywo. Opowiedziała 2 lata temu w dokumencie Jestem Celine Dion, że jej stan pogorszył się na tyle, że zwykłe leki przestały działać i mogliśmy śledzić jej walkę o powrót do muzyki, bo podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu wszyscy kibicowaliśmy jej, gdy z wieży Eiffla wykonała piosenkę Edith Piaf i to było coś. Teraz wraca do Francji na dłużej. Przybyła do Paryża 28 sierpnia, rozpoczęła próby do pierwszej części swojej historycznej serii koncertów. No, harmonogram jest napięty, bo od 12 września do 17 października ma dać 16 występów. Wcześniej, kiedy ogłaszała paryskie koncerty, planowała ich mniej, bo zaledwie 10. To wychodzi, że będzie grała 3 koncerty w tygodniu. Bilety wyprzedały się tego samego dnia, kiedy ogłoszona została trasa. Każdy z występów zobaczy ponad 30 tysięcy osób. Ci, którzy, no, którym się nie udało dostać biletów do Paryża, to w najbliższych tygodniach będą mogli spróbować zapolować na kolejne bilety w maju 2027 roku. Wtedy Celine Dion zaśpiewa kolejne 10 razy. I teraz zagraniczne media, które opisywały przywitanie Celine Dion pod hotelem, używają określenia Dionmania, bo gdy Celine Dion przyjechała na miejsce, to czekały na nią tam tłumy fanów. Ona machała do zebranych, pokazywała serce ułożone z dłoni i zwróciła się też do fanów, że od samego początku czuła wsparcie i tak jest do dzisiaj. To miejsce jest dla mnie naprawdę drugim domem. Doceniam waszą obecność i dziękuję. No my też dziękujemy, trzymamy kciuki za Celine Dion i oby wszystko poszło tak, jak sobie ona tylko marzy. To zagrajmy piękną balladę Celine Dion teraz w Chili Z.

0: Reklama.
1: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Czwartek, trzeci dzień września, minęła 18.
1: W pogoni za kulturą.
0: Zapraszam, Magda Bauer.
2: Wśród nowych premier teatralnych w Warszawie jest bardzo długa i powolna katastrofa tramwaju numer 26. To w TR Warszawa Julian Nowak reżyseruje opowieść, której bohaterowie próbują na co dzień sprostać chaosowi własnej codzienności. Los chce, że wsiadają pewnego dnia do tramwaju, który ulega wypadkowi.
3: Jest to taki swego rodzaju magiczny zabieg, w którym to wydarza się katastrofa, ale ta katastrofa się nie kończy, ona jakby trwa i ci bohaterowie zostają zmuszeni do opowiedzenia sobie nawzajem historii, a w zasadzie nie sobie nawzajem, tylko w gruncie rzeczy też widzą historii, jak trafili do tego tramwaju. I są to bohaterowie, którzy bardzo się gdzieś spieszą.
2: Mówił w rozmowie z Rafałem Turowskim z Chili Z Filip Zaremba, którego zobaczymy na scenie. Spektakl ma być opowieścią o pracy w epoce nieustającej produktywności, o jej przymusie, tempie i niestabilności. Doprawioną surrealistycznym humorem i lekką ironią. Być może okaże się nam bardzo bliski. Przekonamy się o tym 11 września. A to wyjątkowa szansa, żeby z okazji 40-lecia Teatru Belfer zobaczyć spektakl Ślepcy według Bruegla. Reżyseruje Piotr Kumor.
4: Spektakl opowiada historię ludzi, którzy wylądowali w lesie i trochę tak jest z tym spektaklem, ponieważ Sławek Żukowski, który odpowiada przez 40 lat za ten teatr, zmarł w czasie prób w zasadzie i postanowiliśmy zgodnie z jego wolą dokończyć ten spektakl. Pokażemy go jeden, jedyny raz.
2: Mówił reżyser w rozmowie z Magdą Mleczko z naszej katowickiej redakcji. Spektakl w ten piątek w Teatrze Małym w Tychach o 18:00. Wstęp jest wolny, ale wcześniej trzeba odebrać bezpłatną wejściówkę w kasie teatru. Na koniec wystawa, która pięknie wprowadza nas w audiosferę Krakowa, tego sprzed wieków i lat i tego współczesnego. Wciąż jeszcze czeka na mieszkańców stolicy Małopolski i turystów. To jest wystawa, której słuchamy, by lepiej poznać miasto.
5: Zdecydowanie Kraków ma w swojej audiosferze elementy, które go wyróżniają. Ma symbole dźwiękowe, które są rozpoznawalne, jak hejnał krakowski, jak dzwon Zygmunt, których znaczenie przekracza dalece granice miasta.
2: Mówi kuratorka Monika Widzicka, a wystawa Dźwięki, Melodie i Słowa potrwa w Krakowie do 11 października. Zapraszamy do Domu pod Krzyżem.
1: W pogoni za kulturą.
6: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat.
1: Słuchasz radia Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
0: To ja. Dzień dobry. Wszystko się zgadza. Zapraszam jeszcze przez godzinę do Chili Z. Teraz zrobi się trochę szybciej, bo czwartek, mały piątek. Tu Another, później drama. Tak wam gramy w Chili Z. Dzień dobry.

zmienicie mojego zdania. To jedna z najpiękniejszych polskich piosenek o miłości. Myślę, że zakochani albo lubiący takie klimaty ze mną się zgodzą. To jeden też z większych przebojów zespołu Chłopcy z Placu Broni, których członem był Bogdan Łyszkiewicz, który gdyby żył, dzisiaj miałby urodziny. Zmarł niestety w 2000 roku, ale zespół istnieje dalej, koncertuje i grupę i fanów mocno pozdrawiam. Pozdrawiam też romantyków. Panie i panowie, bardzo dobre wiadomości teraz, bo okazuje się, teraz z taką satysfakcją trochę powiem, że Polacy przeprosili się z płytami. A widzicie, a śmialiście się ze mnie, jak tam mówiłem, że mam te swoje płyty i one mi się w domu przewracają, wszędzie są, nawet w kuchni już są. No to już tak. Polacy zrozumieli, że płyty wróciły i wcale mnie to nie dziwi. Co prawda trudno tutaj mówić o modzie albo o renesansie, bo to odrodzenie się nastąpiło dawno, ale mamy raport, który podsumowuje pierwsze półrocze tego roku i dowiadujemy się, że polski rynek nagrań osiągnął wartość 515 milionów złotych, czyli prawie o 14% więcej niż przed rokiem. Oczywiście dalej w największej części jest to zasługa streamingu, ale rośnie sprzedaż płyt i to nawet wyraźnie, jak zauważają autorzy wspomnianego opracowania. Sprzedaż płyt winylowych przyniosła w pierwszym półroczu o 46% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Związek Producentów Audio-Wideo podkreśla, że to najwyższa dynamika wzrostu wśród analizowanych segmentów. Ale to nie koniec, bo przychody z CD też się zwiększyły i to o ponad 10% rok do roku, czyli jak widać wracają. I teraz dlaczego Polacy znów kupują płyty CD i winyle? Powód pierwszy, kolekcjonerstwo. Miło jest mieć na półce album, który jest dla nas ważny. Dodatkowo też no, są tam różne dodatki. Pod względem płyty CD i winyle rzeczywiście cofają nas w czasie, bo nadrabiamy ten stracony okres, kiedy albumów nie było, albo były za drogie, nie było ich na czym odtwarzać, albo po prostu kiedy wydawało się, że jest to już niemodne. Po drugie, płyta nie zniknie raczej, bo ze streamingami to różnie jest, tam prawa i tak dalej, raz płyta jest, raz nie ma, raz pewna platforma ma licencję, później ta druga. Na streamingach no różnie bywa. Dodatkowo dochodzą emocje, no bo nic tak nie pachnie jak nowa płyta i to też będę wam zawsze powtarzał. I to jest bardzo ciekawy raport polskiego rynku, bo z jednej strony streaming odpowiada już za ponad 4/5 wartości polskiego rynku, a po drugie fizyczne wydawnictwa przeżywają wyraźne odbicie i to cieszy. No to płyty wam załatwię. Później, jesienią, obiecuję.

0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat.
1: Autopromocja.
2: A jeszcze dziś wieczorem w Chili Z. Od godziny 20 muzyczna podróż między gatunkami i kontynentami, czyli audycja Królewicz.
3: Od latynoskich boler po turecki funk, od brazylijskiej bossanowe po elektroniczny pop, soulowe divy, jazzowi mistrzowie, trip-hopowa zaduma i house'owa energia. Maciej Kulewicz, gorąco zapraszam.
2: Zostań z nami. Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
7: O, już zatrudniam.
8: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
10: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
9: Znacie, Frosta kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
12: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
13: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
14: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
2: Po reklamie.

taka muzyka koktajlowa. Tom Novi i Lima Take It w Chili Z z bardzo przyjemnymi samplami. 19 minut i będzie 19. Jest coś takiego jak BBC Proms i to jest cykl koncertów muzyki klasycznej. To jest wydarzenie, które organizowane jest co roku i ma pokazać, że muzykę klasyczną można promować z rozmachem, ale bez tego całego symfonicznego zadęcia. Bo od dekad, już od 1895 roku, wyobraźcie sobie, stanowi też takie szeroko otwarte drzwi do tego elitarnego świata i kończący wydarzenie koncert, czyli Last Night of the Proms, ogląda na żywo w telewizji nawet 4 miliony ludzi, wyobraźcie sobie. I pod tym szyldem mamy najnowsze wydarzenie BBC Proms Marvin Gaye, Prince of Soul, czyli Książę Soulu. Orkiestra koncertowa BBC wzięła na warsztat największe przeboje Marvina Gaye'a i efekty ich pracy, czyli nowe aranżacje piosenek, już wybrzmiały w londyńskiej Royal Albert Hall i to było wydarzenie, które było hołdem właśnie złożonym zmarłemu piosenkarzowi podczas proms. I jak pisze na łamach Broadway World pani Debbie Gilpin, wydarzenie to pokazało, że jego wpływ i duch wciąż są żywe. Usłyszenie niektórych z tych utworów w wykonaniu na festiwalu było niczym kulturowy reset. Oby takie wydarzenie odbywało się w przyszłości, napisała pani właśnie w Broadway World. Coś pięknego, a Marvin Gaye to jest człowiek, który kiedyś tworzył muzykę taneczną na swój sposób w tamtych czasach. To był przełom lat 70. i 80. Marvin Gaye to jest... no legenda, tutaj nie przesadzam. Legenda muzyki R&B, czy tak zwanej czarnej muzyki oraz wytwórni Motown. No to jest taka wytwórnia kultowa, bo to właśnie ona wydawała m.in. Diana Rose, czy pierwsze nagrania Michaela Jacksona, albo właśnie Marvina Gaye'a. Wybrałem wam dzisiaj piękny utwór w klimacie takim tanecznym, ale tanecznym tamtych czasów. Sexual Healing, Marvin Gaye, którego od lat 80. nie ma już z nami. Wspomnijmy go teraz w Chili.

Dawid Podsiadło i Sezon, czyli Z. Puść mi Bambino, to ja słyszę regularnie u siebie w domu, bo moja druga połówka zawsze mówi, a puść Vito. Chyba wtedy odczuwa szczęście, być może. 10 minut i będzie 17. 17. Wróć, pomieszało mi się wszystko. 19. 19 będzie. Dzisiaj mamy czwartek, to Maciej Kulewicz na tej antenie od 20. A ode mnie na koniec coś bardzo spacerowego i to dosłownie, bo kolejny utwór, który przygotowałem, nosi tytuł Walk On By. I to będzie taka podwójna strona B, bo nie dość, że jest to cover wielkiego, wielkiego przeboju z lat 60. wykonywanego przez tak wielu artystów, że wymieniałbym pewnie i Maciej Kulewicz by przyszedł, to będzie on jeszcze w specjalnej wersji. Otóż przypomnę wam wersję Seala. Walk On By, czyli piosenka o tym, że najlepiej w życiu rozstawać się w pokoju, ale tutaj sytuacja jest trochę inna. Kiedy będziesz szedł ulicą, zobaczę cię i przejdę dalej. Seal ode mnie na koniec. Jakub Lachowicz, dziękuję wam za dzisiaj. Słyszymy się w Chillizet jutro, wyjątkowo wcześniej, bo od 10. Zapraszam. Dobrego wieczoru, do usłyszenia.

0: reklama.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
2: Każdy poranek ma swoją melodię. W moim brzmi ona spokojem, rozmową i muzyką, która otula jak koc. Zostańcie ze mną. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Mamo, gotujemy się na bitki?
4: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z delikatesów centrum.
5: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
6: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
12: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.

0: eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
1: Po reklamie.

dobry, dobry wieczór. Maciej Kulewicz, witam was wszystkich jak zawsze bardzo gorąco i serdecznie w audycji Królewicz na antenie radia, czyli Z. I tak jak napisałem w mediach społecznościowych, anonsując dzisiejszą audycję Królewicz, nic lepszego nie znajdziecie dzisiaj w polskim eterze. W związku z tym absolutnie zapraszam na wieczór z muzyką elegancką, z muzyką wyrafinowaną, z muzyką po prostu mainstreamową, ale naprawdę, naprawdę piękną. Jest 3 września 2026 roku i jest 6 minut oraz 36 sekund po godzinie 20, czyli dzisiaj szóstki nam towarzyszą, co najmniej 3 szóstki nam towarzyszą. Ciekawe, co to za znak. Limones, czyli formacja Earthon z oliwą Numu i Semblanzas del Rio Guapi. Obiecywałem wam oryginał, no i ten oryginał właśnie się dzisiaj pojawił. Oczywiście już za moment specjalna wersja w remiksie Nikodemusa i inne piosenki Nikodemusa z jego ostatniej płyty, ale przy okazji chciałbym zaanonsować to, co nas dzisiaj w Królewiczu czeka, bo czeka nas Zakazur i czeka nas oczywiście nowa płyta Eryki Badu. No, cały świat mówi o tej nowej płycie Eryki Badu, którą zrobiła z niejakim alchemistem. No, tyle lat nam kazała czekać, w związku z tym no, Radio Chili Z jest żywo zainteresowane prezentowaniem tej płyty. Oprócz tego pojawi się cudowna Candace Springs z repertuarem Billie Holiday. Tak jak wspomniałem, będzie Nikodemus i Zakazuri. No i moi drodzy, moje drogie, już niedługo pojawi się no, nasza piosenka tygodnia, nasza piosenka miesiąca, czy nawet nasza piosenka jesieni. Z nadchodzącej płyty Michelle Deoncello, tu z towarzyszeniem cudownej wokalistki Diane LaHavas, oczywiście piosenka Don't Look Any Further, ale również ten utwór pojawi się w oryginale. Wszyscy myślą, że to M. People. Nie, nie, moi drodzy. Było zupełnie inaczej. Rok 84, Dennis Edwards. Więcej szczegółów opowiem trochę później. Co jeszcze? No i polskie piosenki. Specjalna premiera, przedpremierowa premiera tylko u nas nowej piosenki formacji No Limits, oczywiście Iza Kowalewska, Maja Kleszcz, wreszcie wydana epka niejakiego Lasu, czyli Jacka Lachowicza, no i najnowsza płyta Adama Bałdycha. Jest czego słuchać, będzie dobrze, a teraz zapowiadany już przeze mnie na dobry początek, żeby pokazać, jak można oryginał przerobić troszeczkę inaczej, czyli Limones w przeróbce Nikodemusa i potem jego dwa utwory z płyty dobrej, znakomitej, która się nazywa Soul and Sound.

Mam nadzieję, że wprowadziłem was w bardzo, ale to bardzo dobry nastrój w ten czwartkowy wieczór, trzeciowrześniowy wieczór o godzinie 20.23 z 3 sekundami. To był Nikodemus. Te dwa ostatnie nagrania, Rumba, Tobacco i Ron, chyba nie muszę tłumaczyć. I no, Puedo Parar, czyli nie mogę przestać, nie mogę się zatrzymać. To właśnie Nikodemus z gośćmi, oczywiście ze swojej jak na razie ostatniej płyty zatytułowanej Soul and Science, ale wcześniej ten fantastyczny remix Limone z formacji Earthtones także jest oczywiście autorstwa niejakiego Nikodemusa i to jest już produkcja z 2026 roku, co tylko może dobrze świadczyć o nim i o tym, że niedługo myślę kolejne fantastyczne remiksy i autorskie nagrania. No i cóż, i teraz czas na naszego krunera z TikToka. Ja się od niego nie mogę uwolnić. Jest już nowe nagranie Kirkę, no tak jak mówiłem w zeszłym tygodniu. Jeszcze go nie mam, myślę, że w przyszły poniedziałek ten utwór się pojawi, a teraz cudowny Devil in Disguise, Don't Blink i Medusa, czyli naprawdę piękne, piękne, eleganckie, krunerskie, współczesne nagrania niejakiego pana, który nazywa się Zach Azuri. No on jest po prostu fenomenalny.

0: autopromocja.
1: Georgia Smith w nowej tanecznej odsłonie. Muzyczna podróż pełna klubowej energii, za którą kryją się osobiste teksty o bliskości, relacjach, stracie i emocjonalnych konsekwencjach podejmowanych decyzji. Georgia Smith, What Are The Odds? Do wysłuchania utworów z trzeciej płyty w dorobku brytyjskiej wokalistki zapraszam do Chili Z od poniedziałku do piątku po godzinie 11. Bartek Winczewski.
2: Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
9: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
8: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
2: Po reklamie.

Tak, to był nasz crooner z TikToka, czyli Zaka Zuri. Obiecuję, że w przyszłym tygodniu najnowsze piosenki tego przeuroczego, eleganckiego i pięknie śpiewającego kompozytora, wokalisty i gitarzysty pojawią się na antenie radia, czyli Z2 audycji Królewicz. No ale teraz, moi drodzy, moje drogie, ja chcę rozwiać pewien mit. W zeszłym tygodniu zaprezentowałem wam cudowną wersję piosenki Don't Look Any Further. Grała i śpiewała, zaaranżowała oczywiście jedna z najwybitniejszych basistek, kontrabasistek i kompozytorek na tym świecie, czyli Michelle Doncello, a wspólnie z nią zaśpiewała cudowna Lian La Havas, Don't Look Any Further. I wszyscy, nawet paru słuchaczy mnie pytało, czy pan może nam przypomnieć, kto śpiewa ten cover zespołu M People. Tak, no bo był taki zespół M People. Tylko moi drodzy, moje drogie, to nie była piosenka Don't Look Any Further formacji M-People. Oni w latach 90. rzeczywiście zrobili świetny, bardzo taki klubowo-dyskotekowy, klubowo-dyskotekową wersję tego utworu. Natomiast oryginał należy do pana, który nazywa się Dennis Edwards i to był rok 1984. I ja dlatego teraz z wielką przyjemnością zaprezentuję wam, bo być może nie słyszeliście nigdy tej wersji, tej piosenki, która jest poniekąd bardzo blisko M-People, czyli oni się za bardzo nie wysilili, aczkolwiek też zrobili to dobrze. Natomiast to jest oryginał, a za chwilę właśnie nastąpi ta nowa wersja Michelle Doncello. Jej płyta Synonim właśnie z takimi coverami, z wybitnymi gwiazdami pojawi się już niedługo na świecie, w związku z tym będę mógł wam je prezentować. No a teraz proszę bardzo, posłuchajcie, jak to brzmi. Don't Look Any Further, oryginalna wersja Dennis Edwards, zresztą świetna płyta wydana w Blue Note Records. Don't Look Any Further z Lian La Havas, Michelle Doncello i jak na razie ostatnia piosenka z ostatniej płyty Lian La Havas, Bittersweet. Myślę, że ta urocza dziewczyna wreszcie nagra nową płytę, bo bardzo na nią czekamy. Dobrze, to ja teraz wciskam tutaj, a wy słuchacie i no, konfrontujecie się z tą wersją, bo ciekawy jestem, czy kiedykolwiek ją słyszeliście.

była Lian LaHava z piosenką Bittersweet, a wcześniej zaśpiewała oczywiście z Michelle Donatello Don't Look Any Further, no i oczywiście Dennis Edwards również oryginał zaśpiewał tego utworu Don't Look Any Further, tylko nastąpiło drobne przemienienie kolejności, mam nadzieję, że to wybaczycie i oczywiście rozpoznaliście, bo najpierw miał być oryginał, a później Michelle, no ale wyszło tak, bo tutaj nacisnąłem taki przycisk, a nie inny, że wyszło odwrotnie, ale daje to od razu nową wersję i oryginał. Czy znaliście Denisa Edwardsa? Oczywiście ja również mogę wam zaprezentować And People, jeżeli bardzo będziemy chcieli, bo też słuchałem tego. Nie ukrywam, że dobrze mi się ostatnio słuchało tych trzech wersji jednocześnie. No a teraz, moi drodzy, bo już niedługo będzie blok reklamowy, jedna piosenka się jeszcze zmieści i w drugiej godzinie posłuchamy kolejnej części. Teraz tylko zwiastun. Las, czyli Jacek Lachowicz, ex-ścianka, ex-wiele różnych niezwykłych alternatywnych formacji. Lachowicz Sound System, bardzo proszę. Jest nowa epka, która nazywa się Lepiej się podpal i piosenka o tytule Miły, a później pojawią się kolejne.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
4: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
3: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
0: Po reklamie.

0: Ulewicz w Chili Z. Zaprasza Maciej Ulewicz.
1: Oj tak, zapraszam z wielką przyjemnością. 30 sekund po godzinie 21. Maciek Ulewicz, że rozpoczynamy drugą godzinę kolejnym utworem, takim moim ulubionym utworem z najnowszej epki Jacka Lachowicza, czyli formacji Las L.A.S., która to nazywa się Lepiej się podpal. No niezły, że powiem szczerze, tytuł. Ja uwielbiam Jacka Lachowicza. No nie wspominam już o czasach formacji Ścianka, ale właśnie te jego ostatnioletnie projekty elektroniczne właśnie pod nazwą Las i kilka epek i także materiałów długo grających, tym Las Mieszany, Ogon. Pamiętacie, ja bardzo często grałem te utwory. Jacek zresztą kilkukrotnie również pojawił się osobiście na antenie radia Chili Z. No i właśnie kilka dni temu miała miejsce taka cyfrowa premiera jego ostatniej epki Lepiej się podpal, na której oprócz oczywiście piosenek, które już wcześniej gdzieś tam po sieci latały, że się tak populistycznie wyrażę, pojawiły się również nowe, ale wśród nich jest mój ulubiony utwór Nie ruszam się, a zaraz potem pojawi się piosenka o tytule Obligato. Ja oprócz muzycznej strony, czyli tej takiej bardzo inteligentnej, elektronicznej aranżacji. Zresztą Jacek jest człowiekiem renesansu i wszystko robi sam. Byłem na koncercie kilkukrotnie i to wszystko jest po prostu człowiek orkiestra, jedna osoba robi wszystko i jest to naprawdę fantastyczny show muzyczny i intelektualny. No słowa tych utworów, jak Miły na przykład, czy Nie ruszam się, czy właśnie Obligato, który za moment rzadko trafiają się tak dobre, mocne, inteligentne, ciekawe, dowcipne i stawiające lustro przed nami słowa utworów, słowa piosenek. A oprócz tego jeszcze oczywiście w drugiej godzinie Królewicza pojawią się nowe piosenki Izy Kowalewskiej, formacji No Limits, My Clash, oczywiście Before the Ends Blow, czyli najnowsza płyta Eryki Badu i Alchemista. Pojawi się Candace Springs z repertuarem Billie Holiday i na koniec znakomity Adam Bałdych z najnowszej płyty Endless. Jest czego słuchać, bądźcie z nami, nie pożałujecie, a wręcz odwrotnie. I bardzo proszę jakiś drobny komentarz, chociażby a propos Don't Look Any Further, moi drodzy, na naszej stronie facebookowej. Ewentualnie oczywiście pod postem o tej audycji, ewentualnie do mnie maciej.ulewicz@chiliz.pl.

Obligatoryjnie, obowiązkowo gram wam tylko dobrą muzykę, no bo inaczej być absolutnie nie może. No właśnie, to był Jacek Lachowicz, czyli formacja Las w trzech utworach z najnowszego krążka cyfrowego epki, która nazywa się Lepiej się podpal. Słuchaliśmy trzech utworów. Oczywiście Obligato, Nie ruszam się i Miły. Oczywiście będę kolejne trzy prezentował w następnym Królewiczu. Mam nadzieję, że ze mną się zgadzacie. No, Jacek jest absolutnie artystą nieprzeciętnym, bardzo oryginalnym i tworzącym po prostu świetną elektroniczną popową muzykę z bardzo intelektualnym twistem, co mnie osobiście się bardzo, ale to bardzo podoba. No i tak rzeczywiście w tej chwili w Królewiczu na antenie radia, czyli o godzinie 21.11 z 45 sekundami po niej mamy taką część polską. Jacek Lachowicz śpiewał po polsku i teraz trzy panie, które będą śpiewały, również będą śpiewały po polsku. Iza Kowalewska, Ania Męczyńska z formacji No Limits i Maja Kleszcz. Trzy różne sytuacje związane z miłością, z relacjami międzyludzkimi. No, pierwsza taka lekko gorzka, lekko przestrzegająca sytuacja w piosence Zapalenie uczuć Izy Kowalewskiej. To oczywiście wszystko nowe płyty, które niedługo się już ukażą. No Limits, absolutna premiera na deser Ania Męczyńska. No, obiecująca dużo w tej piosence. Zresztą wsłuchajcie się w ogóle i w ten tekst, i w aranżację, bo gdzieś przypomniały mi się takie dobre, można powiedzieć klasyczne polskie piosenki z lat 60. i 70. Jakoś tak mi tutaj troszeczkę zabrzmiało Hanną Banaszak, trochę Krystyną Prońko, i to są przecież tylko i wyłącznie komplementy, czyli tamtym okresie gdzieś tam. Bardzo mi się nostalgicznie zrobiło, jak posłuchałem piosenki na deser, w której zresztą wokalizami będzie się zajmowała Urszula Dudziak. No i Maja Kleszcz. Piosenka Mam nadzieję z Kortezem, kilkukrotnie już prezentowana przeze mnie, ale według mnie jest to jedna z najpiękniejszych i najbardziej wzruszających piosenek, jakie ostatnio usłyszałem, a nawet powiem szczerze, przez ostatnie kilka lat. Tekst jest po prostu absolutnie zjawiskowy i bardzo prawdziwy. To jest najpiękniejsze wyznanie miłosne, muzyczne, jakie słyszałem, i jest nieprzegięte, nieprzerysowane, jest po prostu cudowne, wzruszające i po prostu piękne. Iza Kowalewska, Anna Męczyńska, No Limits i Maja Kleszcz.

0: Choć sekundę wcześniej serce moje niech przestanie bić.
1: 21:25 i 15 sekund po niej to audycja Królewicz na antenie radia, czyli Z. No i przed chwilą wysłuchaliście przepięknego i jak według mnie bardzo wzruszającego tekstu piosenki, mam nadzieję, którą będziecie mogli znaleźć na najnowszej płycie My Clash, Nieklikalność, tak nazywa się ta płyta. I tutaj My Clash zaśpiewała z Cortezem. I cokolwiek się prawdopodobnie wydarzy jeszcze w tym roku, bo zaczął się wrzesień, październik, listopad, grudzień, jeszcze 4 miesiące mamy do końca roku. Jak dla mnie jest to jedna z najpiękniejszych, jeżeli nie najpiękniejsza polska piosenka, która właśnie się jakiś czas temu ukazała. Maja Kleszcz i Cortez. No dobrze, zmieniamy teraz trochę klimat, aczkolwiek będzie soulowo, będzie pięknie. No, cały świat poruszył się tą elektryzującą informacją, że po 16 latach milczenia, no i tam jakiejś tam drobnej taśmie, soundtape'ie, Eryka Badu, królowa soulu, wróciła. No i rzeczywiście wróciła z niezwykłą płytą, taką leniwie psychodeliczną, soulową. No i słucha się tego rzeczywiście z zaciekawieniem, z zaintrygowaniem i no bardzo jest to ciekawa propozycja. Zaskoczyła, a jednocześnie bardzo, bardzo zrobiła dobrze wszystkim fanom soulu. Eryka Badu, no i pan, który nazywa się The Alchemist, i te jego bity i słowa i zaproszeni goście i właśnie ten głos zjawiskowy, urzekający, hipnotyczny, tak, nie pozwolę sobie użyć tego słowa, hipnotyczny głos Eryki Badu, to wszystko razem stworzyło właśnie hipnotyczno-leniwą, jak niektórzy mówią, psychodeliczną całość. Przedziwny, przefantastyczny album. Ja teraz chciałem wam zaprezentować dwa utwory. Next to You i Echoes, bo Echoes jest dosyć długie, w związku z tym ja nic już więcej teraz nie powiem.

Jest rzeczywiście nawet wręcz dowcipna ta Eryka i Alchemist, którzy razem sprokurowali tak niezwykły, intrygujący i nieoczywisty soulowo-psychodeliczny album, jakim jest najnowsza płyta Eryki, która poniekąd milczała od 16 lat, który nazywa się Before the World Blows. No i dobrze, i teraz, moi drodzy, moje drogie, wiadomo, poniekąd końcówka, taka dłuższa końcówka audycji Królewicz. Teraz będzie absolutnie przepięknie. Będzie orkiestra, będą standardy jazzowe i będzie interpretacja po prostu absolutnie najwyższych lotów. Candace Springs, cudowna wokalistka, która w zeszłym roku wydała album poświęcony w całości Billie Holiday. I to pod każdym względem w całości, bo nie dość, że piosenki z repertuaru i aranżacje bardzo zbliżone do właśnie oryginałów, do płyty Lady in Satin, to nawet okładka płyty stylizowana jest właśnie też na płytę Lady in Satin Billie Holiday. I piosenki, które na tej płycie się znajdują, które oczywiście tworzą jeden z wielu gwiazdozbiorów tego The Great American Songbook, też idealnie wpisują się w te historie miłosne, o których śpiewały przed chwilą Maja Kleszcz, Iza Kowalewska i Ania Męczyńska z zespołu No Limits, ponieważ tytuły tych utworów, które na pewno znacie, a jeżeli nie znacie, no to zatopcie się w nich. Posłuchajcie tych przepięknie interpretowanych, cudownych ballad, napisanych wiele lat temu, ale absolutnie aktualnych i po prostu niezwykłych. The End of Love Affair. Sam tytuł mówi już wszystko. Kolejna piosenka to Glad to be Unhappy oraz Violets for Your Fairs. Tak właśnie już za moment przepięknie, to wam mówię, z towarzyszeniem portugalskiej orkiestry zaśpiewa Candace Springs. Polecam oczywiście wszystkie płyty tej niezwykłej amerykańskiej wokalistki, bo są to płyty bardzo dobre, chociażby taka płyta ze standardami, z coverami The Woman Who Raised Me, na której Candace Springs zaśpiewała swoje ulubione piosenki kobiet, dzięki którym stała się wokalistką, jak powiedziała. I tam są rzeczywiście niezwykłe standardy. No i jej oczywiście autorskie, solowe, znakomite płyty. Bardzo proszę. Candace Springs, Lady in Satin, The End of Love Affair, Glad to be Unhappy i Violets for Your Fairs. Relax and enjoy.

You Bring Me Violets for My Fur. No proszę, jaka piękna, piękna piosenka. Glad to be Unhappy wcześniej i The End of Love of Her. Te fantastyczne interpretacje standardów Billie Holiday znajdziecie na cudownej, jak sami słyszycie, płycie Candace Springs, która nazywa się Lady in Satin, w całości poświęconej Billie Holiday. No i cóż, 21:53 i 34, 35 sekund po niej. Ten czas, kiedy wspólnie słuchamy muzyki, upływa naprawdę bardzo, ale to bardzo szybko. Nie spodziewałem się, że tak szybko. Wiadomo, że muzyka ma zdolność rozciągania i skracania tego czasu. I rzeczywiście tutaj z jednej strony paradoksalnie i go rozciągnęła, i go skurczyła, bo tak szybko przeszły nam te 2 godziny. Moje drogie, moi drodzy, ale na koniec też przygotowałem rzecz fantastyczną, rzecz piękną, rzecz zjawiskową i rzecz wykonaną na najwyższym poziomie. Adam Bałdych, nasz wybitny skrzypek, który na swoim koncie ma wiele znakomitych nagrań, że chociażby wspomnę ostatnią, też przedostatnią, przepraszam już, płytę z Leszkiem Możdżerem. Teraz wydał najnowszy album, który nazywa się Endless. I ta płyta jest absolutnie zjawiskowa. Chciałem zacząć prezentację tej płyty od utworu, który ją po prostu otwiera. Long Way Home. No ja na szczęście będę miał w miarę szybko do domu, chociaż z drugiej strony do takiego drugiego domu mam też trochę daleko. Moi drodzy, moje drogie, dziękuję za fantastyczny dzisiejszy muzyczny wieczór. Życzę wam bezpiecznej, ciepłej, dobrej, spokojnej nocy, bardzo udanego weekendu. My słyszymy się oczywiście w najbliższy poniedziałek. Dziękuję za wszystkie miłe maile, za wszystkie informacje w mediach społecznościowych i na wszystkich komunikatorach, które dostałem z okazji tej dzisiejszej audycji. I cóż, życzę, żeby wszyscy mieli krótką drogę do domu. I tak jak zawsze mówię, Adam Bałdych i Maciej Ulewicz, mówimy wam serdeczne dobranoc. Do usłyszenia, do poniedziałku.

0: Autopromocja. W pogoni za kulturą. Czyli Z.
1: Film, teatr, wystawa, a może koncert lub spotkanie literackie? W naszym serwisie sprawdzamy dla Was najlepsze kulturalne adresy i meldujemy się na najciekawszych wydarzeniach.
0: W pogoni za kulturą. Od poniedziałku do piątku po godzinie 10:00. Tylko w Czyli Z.
1: Zapraszam, Magda Bauer.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
7: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
6: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
5: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
4: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup 2 z Kaufland Card Extra. 2 najtańsze gratis. 8 na osobę. A 4 pak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie 2. Kaufland.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień. Jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja. Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
1: W filozofii mówi się, że dzień zaczyna się od myśli, które w nas zapadają. Dlatego daję wam muzykę, słowo i historię, które budują piękne początki. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
0: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.